bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: złote przeboje Harley Jamu. Harley przy tych cenach paliwa zostaje dzisiaj w garażu, a my ruszamy spacerkiem w czwartek i witamy gorąco poranny program. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim,
1: dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Spoglądamy na zegary, na zegarach już punktualnie szósta.
2: No i ta szósta nadeszła per pedes, czyli powoli nogami, proszę państwa. A skoro mamy godzinę szóstą, 3 września w czwartek, to jak zawsze o tej porze wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Ponad 700 niewybuchów znalezionych na polu rolnika na Mazowszu. Minister sportu apeluje do PKOL-u o odwołanie Radosława Piesiewicza. Ruszył festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa odebrał George Clooney. Niebezpieczne znalezisko na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znalazł na polu rolnik z okolic Płońska. Amunicja została już zabezpieczona przez saperów z jednostki w Kazuniu. Naboje, granaty ręczne, pociski do granatników. To wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych, mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
4: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
3: Służby podkreślają, że choć niewybuchy mają ponad 80 lat, wciąż mogły eksplodować. Szef policji z Jeleniej Góry, który awanturował się o benzynę, stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Minister sportu apeluje do środowiska sportowego o szybkie i stanowcze działania po aresztowaniu prezesa PKOL-u. W związku z kolejnymi wychodzącymi na jaw szczegółami działalności Radosława Piesiewicza potrzeba naprawy i odbudowy zaufania do PKOL-u, wskazuje Jakub Rutnicki. Jak mówi, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu zarząd podejmie odpowiednie decyzje w tej sprawie.
5: To jest też kwestia niezależności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też myślę, że środowisko sportowe ma świadomość powagi tej sytuacji, że rzeczywiście kiedyś zgodzono się na to, aby Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale teraz całe środowisko sportowe, niestety być może są jeszcze nieliczne wyjątki. No jednoznacznie o tym mówi, czas na zmianę.
3: Aresztowany Radosław Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty: faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji. Grozi mu do 8 lat więzienia. Rozpoczął się festiwal filmowy w Wenecji, jedna z najważniejszych imprez świata kina. Na inauguracji honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał George Clooney. O główną nagrodę powalczą 22 filmy z całego świata.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
7: Wczesnym rankiem stołeczna ulica to wciąż strefa swobodnego przelotu. Nocne ekipy drogowców zdążyły już zwinąć sprzęt z trasy toruńskiej i mostu Grota Roweckiego. Podobnie na Bielańskiej Wisłostradzie. Jazda do Śródmieścia to czysta przyjemność.

0: Dzień dobry w czwartek, który można powiedzieć już jest takim małym piątkiem. Gdzie niegdzie jeszcze o tej porze kropi delikatnie deszcz w Warszawie, ale spokojnie, słońce dzisiaj także się pojawi. Będzie go trochę mniej niż wczoraj, ale nie opuściło nas jeszcze. Jeszcze będzie walczyć. Na termometrach póki co mamy 12 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej każdy z nas będzie mógł zostać milionerem i to tak definitywnie.
3: Definitywnie, tak. Po szóstej też każdy będzie mógł się poczuć jak prowadzący poranny program radiowy, czyli definitywnie obudzony. Mm-hmm. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek, 4 minuty po godzinie szóstej. Numero uno, czyli numer w stylu Italo Disco. Na początek kłaniamy się, witamy, gramy.

0: Jakże przyjemne, poranne I'll Be Your Baby Tonight. Robert Palmer nam śpiewa w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, w czwartek 3 września o tej nieludzkiej, wczesnej porze 6:10. Zaglądamy do kalendarza.
1: 27 lat temu w polskiej telewizji zadebiutował teleturniej Milionerzy. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Wieżowców.
2: No to z tej okazji chcieliśmy pozdrowić najsympatyczniejszego z wieżowców, czyli Marcina Prokopa.
3: Tak. A czy państwo, słuchacze kochani, już na równych nogach o tej porze spoglądają z góry na przykład na stół zastawiony parówkami, 22, 4, 4 i 3, zaraz dzwońcie, nawet jeśli na nas z góry patrzycie. Apel poranny przed nami i czekamy na wasze uśmiechnięte, a nawet zaspane poranne głosy. Jest 11 minut po godzinie 6:00, gramy Urszulę.

0: 18 po 6.
1: Fantastycznie. A ja generalnie co rano mam, znaczy jak się budzę, to mam tak jak Britney, tak jak ona w tej piosence śpiewała. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ale radzimy jednak skorzystać z innych rytmów, innych kawałków i wykorzystać okazję i zrobić tak jak Agnieszka Chylińska w piosence Znalazłam. Jak tylko łazienka będzie wolna, to teraz, teraz, teraz pędzimy. A ONA posłuchamy już za kilka minut.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: nie tylko zapach kawy o tej porze unosi się w powietrzu, ale też zapach miłości, love is in the air. Tak was budzimy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 6.29 na zegarach. Nie wiadomo kiedy i mamy już czwartek, tak to szybko leci. Sprawdźmy, czy oprócz nas ktoś już na nogach o tej porze. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Dzisiaj jest czwartek, nie sobota. Zaspałem.
2: To dopiero początek kłopotów, bo po zaspałem następuje jeszcze spóźniłem się, ponieważ, no i tu trzymamy kciuki. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla tych, którzy spóźnili się na nasz apel poranny. Dzwońcie, a w radiu Złote Przeboje leci Modern Talking. Jest dokładnie w pół do siódmej.

0: Tak się zaczyna właśnie dzień. Prawy do lewego, lewy do prawego. Jak się przesuwa, tak papcia jeden do drugiego, to w końcu goś do kuchni, a nawet do łazienki dotrzemy, kochani. A później to już będzie tylko lepiej, gdyż robimy głośniej radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchamy najlepszych złotych przebojów, a oczyska otwierają się coraz szerzej same. Dzień dobry za 24/7.
1: Dzień dobry, za chwilę Annie Lennox i jej przebój o bieganiu po potłuczonym szkle. Tak się właśnie czujemy o poranku, a wcześniej podpowiemy wam, jak ominąć korki.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Poranek, jak to zwykle bywa o tej porze w Warszawie, powoli gęstnieje, a najdłuższe podmiejskie wlotówki budzą się do życia. Oj, budzą. Modlińska od strony Legionowa oraz Aleje Jerozolimskie z Pruszkowa zaczynają łapać pierwsze spowolnienia. Wypatrzcie na drogę, a za godzinę powiemy, gdzie zrobiło się naprawdę tłoczno.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Zastanawiamy się od samego rana, kiedy ostatni raz człowiek robił coś po raz pierwszy w życiu, bo umówmy się, im jesteśmy starsi, tym tych pierwszych razów jest coraz mniej, prawda?
2: To prawda.
1: Ja na przykład ostatnio byłem pierwszy raz w życiu na żużlu i od razu to był finał klubowych Mistrzostw Świata. Prawie się pobili, działo się, było fajnie.
2: A ja w te wakacje po raz pierwszy dałam się namówić na jazdę na morzu na bananie.
1: Brawo.
2: Po raz pierwszy i ostatni.
1: A, okay.
2: Dziękuję, oj. Już nie skorzystam.
3: Ja też ostatnio po raz pierwszy byłem na koncercie z Kolima i też po raz ostatni.
4: Ja ostatnio, słuchajcie, pierwszy raz w życiu zobaczyłem, jak mi powieki strasznie opadają, bo zrobiłem okulary do czytania porządne. A ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, kiedy ostatni raz robiłaś coś po raz pierwszy? Pochwalcie się telefonicznie albo mailowo 22 44 30 i poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, czekamy za najbardziej interesujący, intrygujący głos. Obiecujemy złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku. Może takiej jeszcze nie piliście. Będzie pierwszy raz. 22 44 30.
0: Mamy temat. Co

0: dobrze, to jeszcze dobrze był ja ten przebój. Szona Pola w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 4 minuty niecałe będzie godzina 7 i my teraz o poranku zaglądamy na chwilę do studia wiadomości.
1: I Zakopianka pobiła w te wakacje rekord. Przez tunel przejechały miliony samochodów. Ile dokładnie, o tym już za chwilę w wiadomościach o 7.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Mamy godzinę 7:00, w kalendarzu jest 3 września i to jest czwartek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Są zarzuty i wniosek o areszt dla kierowcy ciężarówki po tragicznym wypadku na A1. Kolejni polscy strażacy wrócili z misji w Hiszpanii. Rekordowa liczba aut przejechała w wakacje tunelem na Zakopiance. Są zarzuty i wniosek prokuratury o tymczasowy areszt wobec kierowcy ciężarówki podejrzewanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 koło Mykanowa. 32-letni kierowca wjechał w grupę pracowników drogowych. 4 mężczyzn zginęło, a 4 kolejnych zostało ciężko rannych. Kierowca został przesłuchany. Jak mówi prokurator Tomasz Ozimek, za nieumyślne sprowadzenie katastrofy grozi do 8 lat więzienia.
4: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
3: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone. Remont nawierzchni prowadziła firma zewnętrzna. Kolejni strażacy wrócili z Hiszpanii opanowanej pożarami. Było to cenne doświadczenie, mówi kapitan Adrian Michałek z Komendy Straży Pożarnej w Lublinie.
5: Zaskakującym było dla nas to, jak sprawnie zorganizowany jest system strażaków hiszpańskich, który opiera się na autonomiczności regionów. W zasadzie w kilkanaście minut mieliśmy do dyspozycji na terenie naszego sektora objętego działaniami 2 śmigłowce gaśnicze i 2 samoloty gaśnicze, co niezwykle ułatwiło nam skuteczne prowadzenie działań.
3: Polscy strażacy gasili pożary w ramach unijnej akcji. Ogień objął tereny w Hiszpanii, Francji i Portugalii. W zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. Za miesiąc kolejna odsłona akcji, mówi Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
6: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest o ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
3: Turyści dostają 300 zł ulgi. By z niej skorzystać, trzeba zarezerwować co najmniej 2 noce z rzędu. Wakacyjny rekord w tunelu na Zakopiance. W lipcu i sierpniu przejechało tam prawie 2 300 000 aut. To prawie 8% więcej niż rok temu. Dzienny rekord padł 9 sierpnia, kiedy trasę pokonało w ciągu doby niemal 55 000 pojazdów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Rozczarowujący dzień Polaków na US Open. Najpierw odpadł Hubert Hurkacz, po nim Magda Linet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. Czyli z sześciorga naszych tenisistów została już w singlu tylko Iga Świątek. Po kolei Hurkacz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6, 7, 5, 7. Linet z Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6. Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz 5-7, 3-6. A Majszak z Valentinem Vacherotem z Monako 4-6, 6-4, 6-7, 2-6. Piłkarki Czarnych Sosnowiec nie zagrają w Lidze Mistrzów. Wczoraj po raz drugi przegrały z ekipą z Leuven, tym razem w Belgii, 1-2.
1: Złote przeboje w drodze.
8: Ruch na ulicach Warszawy rośnie, choć te gigantyczne korki uderzą w miasto dopiero gdzieś tak za pół godzinki. Aleje Jerozolimskie, Wisłostrada oraz dojazdy do mostów już teraz trzymają za zderzaki. Klasyczną zadyszkę z samego rana łapie też trasa Łazienkowska. Warszawa się nie spieszy, Warszawa się przeciska. Ulice gęstnieją od aut, ale pogoda daje nam troszeczkę optymizmu. Ja wiem, chmury wciąż królują na warszawskim niebie, ale będzie lepiej, naprawdę, ja obiecuję. Poza tym nie jest wcale tak źle. Mamy już 13 stopni, słońce wychyliło się zza chmur, a dobijemy dzisiaj do 23 w tym najcieplejszym momencie dnia.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry! Po siódmej zajrzymy sobie do wnętrza jakże bogatego o tej porze i sprawdzimy, jak się mają nasze wewnętrzne organy.
0: Po siódmej też okaże się, że nie tylko listonosz puka dwa razy. Jesteście ciekawi, kto jeszcze? No to zacznijcie dzień z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry. Zwłaszcza, że gramy na początek nowej godziny. Bon Jovi, 4 po siódmej.

0: Ranie Witka. To już nie jest bajka. Legendarni amerykańscy naukowcy, słuchajcie, znowu wymyślili coś niesamowitego i musimy wam o tym opowiedzieć.
1: Przy pomocy znanego barwnika spożywczego, który zapobiega rozpraszaniu światła, sprawili, że skóra stała się przezroczysta. No i widać wszystko, co jest pod nią, i to może pomóc w diagnostyce różnych schorzeń.
2: Tak, ale uprzedzamy, nie próbujcie sami robić tego w domu, bo jeszcze zobaczycie, jak po wakacjach wygląda nasza wątroba. A teraz będzie używka zdrowa jak żadna inna. Na skołatane serce nic nie działa tak doskonale jak złote przyboje. Moloko, Sing It Back, jest 12 po 7.

0: ani w łazience, ani w kuchni, ani w drodze do pracy i żeby w robocie też było spokojnie. Czwartek jakoś trzeba przetrwać, a jutro, o, proszę Państwa, jutro budzimy się w zupełnie innych nastrojach. Za kilka minut u nas Ultravox, jest 19 po 7.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Listonosz zawsze puka dwa razy. Jak się okazuje, nie tylko listonosz, starość też.
1: No tutaj bez poezji, proszę, bo sprawa jest prozaiczna i biologiczna. No. Starzenie nie jest procesem ciągłym, okazuje się. Tak, zdaniem badaczy z Uniwersytetu Stanforda, gwałtowne zmiany, no na gorsze niestety, zachodzą najczęściej w wieku 44 i 60 lat.
2: No, ja bym jednak tutaj wrócił do poezji, bo to wygląda na to, że w wieku 44 lat stajemy się mesjaszem narodów.
0: Nie? A w wieku 60?
2: A w wieku 60 dostajemy bilet dla seniora na pociąg.
0: Dobrze.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. A teraz będzie piosenka o deszczowym facecie i Training Man z pozdrowieniami dla tych, których na deszcz łupie w łokciu w pół do ósmej.

0: Sorry, taki mamy klimat, chciałoby się powiedzieć. Tak mi przyszło do głowy, bo patrzyłem, że panowie z zespołu Inner Circle kilkakrotnie w 2008, 2016 i 2018 roku wpadali do Polski, ale tak wpadali i wypadali. No i ewidentnie musiało być im za zimno, skoro tak szybko uciekali, gdyż panowie pochodzą z Jamajki.
1: No tak.
0: Donosi radio Złote Przeboje, za 23 minuty będzie 8.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek. Nie wiem, czym tam ważnym się zajmujecie od rana. My sprawdzamy, gdzie jest najwięcej grzybów w Polsce. Przeglądamy po kolei powiaty i jak znajdziemy dobre miejsca, to oczywiście wam nie powiemy, jak to na grzybiarzy przystało.
0: No, oczywiście.
1: A za chwilę zagramy Manam w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
1: Złote przeboje w drodze.
3: Wisła płynie, Wisło strada różnie. To, co jest pewne, to to, że coraz więcej aut pojawia się na warszawskich ulicach. Wyjazdy z obrzeży Alei Jerozolimskie, wspomniana Wisłostrada oraz dojazdy do mostów już teraz trzymają za zderzaki.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Takie te poranki i wieczory już ciemne i tak filozujemy, tak nas zebrało na to filozofanie. No dobra, im jesteśmy starsi, tym rzadziej robimy coś po raz pierwszy w życiu, prawda? Poza kolonoskopią oczywiście. I dlatego dzisiaj zbieramy wasze opowieści na ten temat. Kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy w życiu? 2-2-4-4-3-0.
2: Ja po raz pierwszy od 45 lat poszedłem do dentysty. I nie żałuję tego. Nie było tak źle.
3: Otóż 1 września obchodziłam pierwszy raz w życiu swoje 62 urodziny.
4: Córka zrobiła prawo jazdy i pierwszy raz w życiu tankowałem jej samochód. Boli.
5: No, sami słyszycie, w każdym wieku może być ten pierwszy raz. Kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy? 2-2-4-4-3-0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos obiecujemy złotą kawę z waszymi porannymi prowadzącymi na pudełku. 2-2-4-4-3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry wystąpił zespół 16, który po czasie przemianował się na 17, a teraz będzie w dół, o procesie właśnie odwrotnym.
1: Pewnie mieliście taką sytuację, że na przykład kupujecie jogurt, opakowanie wygląda jak dawniej, cena ta sama,
2: tak,
1: ale zamiast 400 jest 350 gramów.
0: No, mówiłem, że w dół leci.
1: Takie przypadki bierze teraz właśnie pod lupę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i więcej szczegółów w wiadomościach o 8 posłuchajcie.

0: Jest godzina 8, 3 września, czwartek mamy, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Śledztwo w sprawie zonda krypto nabiera tempa. Dziś kolejne czynności z zatrzymanymi. Mniej produktu za tę samą cenę. Urzędnicy biorą pod lupę producentów. Iga Świątek zagra dziś o awans do kolejnej rundy US Open. Prokuratura będzie dziś kontynuować czynności z zatrzymanymi wczoraj osobami w sprawie afery zonda krypto, przekazała Prokuratura Krajowa. Są to 3 osoby: Rafał Z., biznesmen oraz twórca internetowy, oraz 2 kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także przyczynić się do odpowiedzi na pytanie dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto. Wielcy producenci pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a powodem tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy rzetelnie o tym informują, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie nie uległo zmianie, mówi Kamila Guzowska z biura prasowego UOKiK.
2: W downsizingu chodzi o to, że ta waga jest podana prawidłowo, czyli tutaj producent rzetelnie informuje, że na przykład jest 90 gram, ale nie informuje, że to się zmieniło. Cena jest ta sama, Klienci najczęściej to zjawisko zauważają w produktach spożywczych.
1: Choć downsizing nie jest nowym zjawiskiem, UOKiK zabrał za nie te się teraz przez wzgląd na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dał instytucji narzędzia do walki z tym procederem. Prawie jak metro, tak ma działać kolej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pociągi między głównymi miastami regionu mają kursować co 15 minut. Kolej ma stać się głównym środkiem transportu, zapowiada Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
3: Nowe pociągi będą oczywiście dostosowane do wszystkich aktualnych standardów, będą wygodne, komfortowe, będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1: Pieniądze na pociągi dadzą Unia i Województwo Śląskie. Metro Kolej ma ruszyć za 2 lata. Iga Świątek będzie bronić honoru polskich singlistek na wielkoszlemowym US Open. Po odpadnięciu z turnieju Magdy Linet i Magdaleny French jest naszą ostatnią nadzieją na świetny wynik. Dziś jej rywalką będzie Argentynka Nadia Podorowska, z którą grała tylko raz w półfinale French Open w 2020 roku. Początek dzisiejszego spotkania o 17 polskiego czasu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
5: Środek porannego szczytu, a na woli tradycyjnie twarda walka o przetrwanie. Słuchajcie, no ale Warszawa da się lubić, nawet o tej porze na Moście Łazienkowskim. Trudniej, ale się da. Z kolei jeśli lecicie przez Karcelak, zaciśnijcie zęby. Torwarowa z Okopową toną w gęstym ścisku.

0: Obiecałam, że będzie lepiej i jest. Mamy już 15 stopni na warszawskich termometrach. Słońce walczy, walczy dzielnie z chmurami. Jeszcze nas nie opuściło. Jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. I próbuję wszystkim poprawić humor w ten czwartek. Wiatr na szczęście umiarkowany, główna mnie pourywa. Z ciśnieniem może być różnie, ale na to też są sposoby, także damy radę.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej zrobimy coś, co podobno ostatnio jest bardzo popularne, czyli zajrzymy w karty Tarota.
3: Po ósmej też wywróżymy, czy ktoś z was, nie, już wróżymy, że ktoś z was dostanie od nas poranną kawę z prowadzącymi na pudełku, jak nie, jak tak. W nagrodę za głos naszej porannej dyskusji. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 po 8 gramy Hadawaya.

0: Karty mówią, że jesteś niewyspany. A teraz ciąg dalszy. Wróżenia i pewna ciekawostka o kartach tarota u nas.
1: Od czasów pandemii tarot, czyli to wróżenie z kart, wrócił do łask i obecnie bije rekordy popularności na świecie. Ludzie pytają o wszystko, o wojny, o kryzysy, ale głównie o swoje życie i powodzenie w związkach.
2: Przypadkowo mamy tutaj właśnie tarota i uwaga, właśnie teraz postawimy tarota za darmo wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje. O, i co nam wyszło?
3: Będzie dobrze.
2: I jeszcze do tego dobrze zagramy. Mary, Mary już teraz w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek, 12 po 8.

0: Oprócz tego, że podnosimy ręce do góry i robimy YMCA, to jeszcze jest drugi układ taneczny do tego przeboju Village People, czyli taniec a la Trump. To jest takie połączenie Elvisa Presleya z Forrestem Gumpem. Wygooglajcie wolną chwilą, jeśli nie widzieliście.
1: I tu nastała taka niezręczna cisza. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 19 minut po godzinie 8. Kochani, jeszcze tydzień, góra 2 i będzie mniej niż zero. Znaczy może się zrobić. Taki mamy klimat. Sorry, taki mamy klimat. W związku z tym, że chcemy Państwa przygotować na ten trudny moment, zagramy Lady Punk. Mniej niż zero za kilka minut.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Im jesteśmy starsi, tym pierwszych razów w życiu coraz mniej i dlatego dzisiaj słuchaliśmy przez cały poranek o waszych pierwszych razach. Czas na podsumowanie.
2: Wczoraj pierwszy raz w życiu przetkałam sobie sama zlew.
3: Ja w wieku lat 41 po raz pierwszy przekroczyłem ocean, byłem w Ameryce. W październiku zaczynam po raz pierwszy w życiu studia podyplomowe.
2: Ja w sobotę pierwszy raz wzięłam na ręce mojego najmłodszego wnuczka.
4: Ja pierwszy raz w tym życiu leciałam paralotnią.
5: Wczoraj pierwszy raz w życiu przeczytałam instrukcję.
6: A ja po raz pierwszy w życiu za namową córki poszedłem na grzyby. Spędziłem w tym lesie pół dnia, przyniosłem cały kosz grzybów po przyjeździe żony z pracy. Jak zobaczyła te grzyby i przebrała ich, okazało się, że z tego całego kosza to ja tylko miałem 6 grzybów jadalnych.
7: Ojej, to może tak, wysyłamy amatorowi grzybiarzowi złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku, a atlas grzybów niech pan amator kupi we własnym zakresie. No i witamy się słowami, tu nic nie ma. Tak. Prosimy pamiętać. Dziękujemy wam za wszystkie te dzisiejsze opowieści.
1: Dziękujemy, a jutro dokończymy taki nastrajający weekendowo wierszyk. Na górze róże, na dole piątek.

0: nie za szybko, nie za wolno, nie za głośno, nie za cicho. Idealnie wręcz tak brzmiała druga połowa lat 90. Lata 90. kochamy, uwielbiamy, tak jak 80. Dwie nasze ulubione dekady. Torn Natalii Imbruglia zagrała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 21.09.
1: Tej piosenki powstała w języku duńskim, ale o dziwo nie przyjęła się na całym świecie. Tu radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 21 minut będzie godzina 9, a za chwilę po naszemu, po polskiemu, oddział zamknięty i piosenka Party.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Stołeczna mapa wciąż mocno świeci na czerwono. Północ trzyma wjazd od Łomianek. To teraz taki, powiedziałabym, jeden wielki, pełznący dosłownie sznur aut. S8 od strony Marek również bezlitośnie zakorkowana, także cierpliwości o poranku wszystkim nam się przyda.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Tym panom to, proszę państwa, fiordy z ręki jedzą. Grupa AHA, Norwegowie w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, ale my mamy swoje gwiazdy, bo Polacy nie gęsi. Proszę państwa, 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce absolutnie wyjątkowy koncert. Beata Unplugged, ostatni wieczór lata. Tak się koncert nazywa, a my mamy dla was podwójne zaproszenia na ten wspaniały koncert. Tak. Słuchacze radia Złote Przeboje, którzy słuchali Beaty bez prądu Unplugged na koncercie w Ruchęce, do dzisiaj wspominają to wydarzenie. No to jak to było?
1: Fantastycznie, fantastycznie, jeszcze raz fantastycznie.
2: Zresztą bardzo koncerty zawsze są wspaniałe.
3: Podobało mi się bardzo, jak na każdym koncercie w Ruchęce.
4: Bardzo się podobało, to jest przepiękne miejsce, a pani Beata tylko po prostu je ukoronowała.
5: Bawiliśmy się super.
4: Bardzo elegancko.
6: Bardzo się podobało.
7: Było warto przyjechać ponad 300 km do Beaty.
8: Koncert był wspaniały, naprawdę bardzo nam się podobało.
9: W Kozłówce też będzie się działo, to możemy obiecać, a żeby zdobyć bilety, zapraszamy was już teraz na złoteprzeboje.pl. Tam napiszcie, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata. Nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na Beatę Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania już dzisiaj po 18:00 tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz inny wielki kobiecy głos, Celine Dion, za 7:09.

0: Celine Dion szykuje się do serii koncertów w Paryżu. Trzymamy kciuki za formę i za siły witalne, a teraz za 4 minuty 9 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Giełda Zonda Krypto mogła zostać sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej.
2: O, no proszę.
1: Taka informacja pojawiła się dzisiaj o poranku. Więcej szczegółów zdradzę już za chwilę w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.

0: Trzeci dzień września, to jest czwartek, mamy godzinę 9:00 i zapraszamy na wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Zonda Krypto mogła zostać sponsorem polskich piłkarzy. Polacy niechętnie się badają, do akcji wkracza Ministerstwo Zdrowia. Metro w Rzymie może zostać najpiękniejszym na świecie. Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Pisze dziś o tym Onet. Według portalu niespełna rok temu szef Zonda Krypto Przemysław Kral spotkał się w Bergamo z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą w celu negocjowania umowy sponsorskiej. Chodziło o 10 milionów złotych rocznie. Do podpisania umowy nie doszło, bo obie strony się nie dogadały. PZPN w przesłanym oświadczeniu potwierdził, że nie podjął później dalszych działań w sprawie współpracy z Zonda Krypto. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się wielkim zainteresowaniem, dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących akcji w całym kraju, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
1: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP. Gdańsk zamierza pobić rekord Polski w długości tramwajów. Właśnie zamówił 20 takich pojazdów. Bydgoska PESA ma je skroić na miarę, bo wszystkie mają stać się stałym wyposażeniem zupełnie nowej linii, na którą mieszkańcy czekają od lat, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
3: Bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie, w przyszłej trasie GPW między Gdańskiem Południem a Wrzeszczem.
1: Do tak długiego tramwaju zmieści się około 300 osób. Rzym ma nową atrakcję, która może zachwycić cały świat. Stacja metra Colosseum Fori Imperiali, będąca jednocześnie podziemnym muzeum, walczy o tytuł najpiękniejszej stacji świata. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Wyniki prestiżowej nagrody przyznawanej w dziedzinie architektury i designu poznamy 10 grudnia.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport. 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kolejne dwie drużyny piłkarskiej Ekstraklasy odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski. W Pruszkowie miejscowy Zniczy Spadkowicz z pierwszej ligi pokonał po rzutach karnych Krakowie 4-3, natomiast w Łodzi Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Z sześciorga polskich tenisistów w singlu na US Open została nam już tylko Iga Świątek, która dziś w drugiej rundzie zagra z Argentynką Nadią Podorowską. Na tym etapie odpadli Hubert Hurkacz, Magda Linet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. A dziś polskie siatkarki zagrają o półfinał Mistrzostw Europy, mecz z Holandią o 15.
4: Pogoda.
1: Początek września na razie ciepły. Dzisiaj od 21 stopni w Gdańsku, 22 w Poznaniu, 24 w Warszawie, do 25 w Krakowie. Niebo będzie częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale prawie w całej Polsce może też przelotnie padać.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Dzień dobry. Cytując Kubę Sienkiewicza, wokalistę elektrycznych gitar, nie pij Piotrek, nie pij w czwartek, picie w czwartek nic nie warte.
6: Nie zastanawiajmy się, co poeta chciał przez to powiedzieć, tylko się po prostu zastosujmy. Tak. A dla wszystkich, którzy czują, że potrzebują rozrywki, mamy największe złote przeboje słodkiego, miłego życia. Kombi już teraz, 4 po 9.

0: związku z tym, że Dolce Vita z rana, donosimy, że Dolce dzisiaj po 3,74, euro po 4,33, a benzyna i diesel stoją tak wysoko, że szkoda gadać, proszę Państwa. Więc jeśli ktoś chce dzisiaj zakosztować tego Dolce Vita, słodkiego, miłego życia, to raczej na piechotę albo na rowerze. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: A teraz zagramy piosenkę grupy R.E.M., o której wokalista Michael Stipe mówi, że jest zagrana w pogodnym i beztroskim stylu bubblegum. Na przekór temu tekst jednak traktuje o sprawach poważnych, które możecie rozkminiać na lekcjach muzyki oraz na korporacyjnych nasiadówkach. My po prostu zagramy. Shiny Happy People, R.E.M. w radiu Złote Przeboje.

0: przypadku tych panów powiedzenie cienko śpiewać znaczy coś zupełnie innego. Bee Gees w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w czwartek. Jeśli czujecie, że i wy cienko śpiewacie w pracy, to powinna pomóc kawa oraz spotkanie z czerwonoustą wokalistką.
1: No tak, bo oczywiście czerwona szminka to był znak i jest znak rozpoznawczy Gwen Stefani, liderki i wokalistki grupy No Doubt. Oprócz tego pani Gwen ma na koncie kolekcję ubrań i rolę w filmie Aviator Martina Scorsese, a my możemy zagwarantować, że jak posłuchacie jej, to odlecicie po prostu. No to bardzo prosimy Gwen Stefani, No Doubt i Don't Speak w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry!

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

0: Może i zimno, może nie za wiele do siebie mówią, ale za to jak grają, jak śpiewają, jakie piosenki nagrywają. W Szwecji takie rzeczy się dzieją. Grupa Ace of Base i The Sign. No i cóż ze Szwecji, skoro na pożegnanie. Dziękujemy, do jutra.
1: To byliśmy my, cóż, że z porannego programu w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Sobaj Norkiewicz. A teraz przy mikrofonie zasiądzie ona, Gosia Kościelniak.
2: Cóż z tego, że przedpołudnie rozpocznie, ale ładnie tak sobie poćwiczyć wszystkie szeleszczące spółgłoski, których nigdy w życiu nie, bo mówią tak dokładnie ci, którzy się, no może nie nigdy w życiu, ale ciężko będzie, którzy się polskiego uczą. Formacja Nieżywych Schabów, Klub Wesołego Szampana, na moje z wami przywitanie. Zapraszam, za 13 minut będzie 10.

Radio Złote Przeboje, za 3 minuty będzie godzina 10, a o 10 najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy i jak dziś będzie ze słoneczkiem, chmurami i deszczem, zaraz po wiadomościach. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Ewelina Walczak. Tureckie hybrydy wyjechały na ulicę Warszawy i od razu zaliczyły wpadkę. Mimo wcześniejszych testów pierwszego dnia odnotowano aż 14 awarii. W wozach zacinały się głównie drzwi. ZTM uspokaja jednak, że usterki nie sparaliżowały miejskiego ruchu. Jedni walczą z awariami, a inni z plagą pseudograffiti. Wandale niszczą wiaty przystankowe, budynki i same pojazdy. O karach dla złapanych na gorącym uczynku mówi Sławomir Smyk ze Straży Miejskiej.
3: Jeżeli widzimy, że jest to przestępstwo, więc skala tego zjawiska jest bardzo duża, to możemy mówić tutaj o dewastacji mienia. Wtedy taki sprawca jest ujmowany na gorącym uczynku i przekazywany policji.
2: W parlamencie trwają już prace nad nowymi batami na chuliganów. A po tych wszystkich nerwach warto pomyśleć o jedzeniu. Po wakacjach wraca projekt Warszawskie Targowiska Nie Marnują. W najbliższą sobotę na bazarze przy Szembeka edukatorka Sylwia Majcher pokaże, jak gotować z produktów skazanych na wyrzucenie. W planach darmowe warsztaty, quizy i degustacje.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: 19 stopni pokazują o tej porze warszawskie termometry, co jak na czwartkowy wrześniowy poranek, ja uważam, że jest wynikiem absolutnie luksusowym. Wiatr praktycznie zapomniał dziś wiać, delikatnie tak ledwo muska. Jest ciepło, a jeśli zastanawiacie się, czy ten przyjemny stan utrzyma się dłużej, to mam same dobre wieści, z każdą godziną będzie tylko cieplej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: No to zaczynamy czwartkowe przedpołudnie i mam nadzieję, że wszyscy kochający lata 80. i 90. i to brzmienie, i tę muzykę są z nami. Zapraszam bardzo serdecznie.
4: Radio Złote Przeboje.
2: Gosia Kościelniak, zaczniemy z Black or White, rok 91, a myślami, głową i językiem do mówienia będziemy w 2026, bo oczywiście robota nie zając, wszyscy jesteśmy w pracy, ale mam nadzieję, że mikro przerwy będziecie mogli sobie robić, żeby bawić się z nami.

0: Każdy z nas, który już w pracy, a większość z nas w pracy, ma w tejże pracy swój często niezrozumiały dla innych ludzi spoza branży język. No a łączy nas to, że słuchamy w pracy największych przebojów lat 80. i 90., czyli Radia Złote Przeboje, ale często dzieli nas z kolei to, jakiego języka używamy na co dzień w naszej pracy. Ja chciałabym, żebyśmy się dziś pochwalili albo pośmiali razem ze swoich żargonów w różnych zawodach. Przykład, proszę bardzo, pierwszy z brzegu, uczelnia. Dzisiaj omówimy adhistoryczny ideografizm kierunku analitycznego, który znajduje uzasadnienie w kierunkach uwarunkowanych strukturalnie. Albo w większości korpobiur, tutaj wszyscy korpo zrozumieją, żebyśmy się sfokusowali na zcharge'owaniu, a potem sobie sforwardujemy to na open space, bo czekają na feedback. Niektórzy rozumieją, inni robią wielkie oczy. Ja chciałabym dzisiaj zrobić wielkie oczy, gdy usłyszę wasz żargon z pracy, którego nie zrozumiem. Z radością go nie zrozumiem. Podzielcie się zdaniem, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży. 22 44 30. Za najciekawsze oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje po 12. Podzielcie się zdaniem, które zrozumieją tylko ludzie z waszej branży. 22 44 30.
1: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Koński ogon za 75 tysięcy złotych? Oczywiście. Kucyk mam na myśli. Taki kobiecy kucyk z włosów. Podczas koncertów w Japonii i Ameryce Madonna miała przypięty taki kucyk inspirowany zabawką z dzieciństwa. Ten koński ogon przypinany był do jej naturalnych włosów za pomocą dużej klamry i oczywiście setek psóweczek. Królowa popu wybrała go, bo obawiała się, że jej naturalne włosy są za krótkie i będą zbytnio przypominać wizerunek z poprzedniej trasy. Kucyk został więc zdjęty, gdy dotarła do Europy, ponieważ przeszkadzał Madonie ciągnąc jej naturalne włosy, no i często wplątując się w noszony przez nią mikroport. Ten kucyk sprzedano na aukcji za 20 tysięcy dolarów, czyli około 75 tysięcy złotych. A propos mikroportu, no to oprócz standardowego mikrofonu do ręki, Madonna podczas koncertów zakłada mikroport, czyli ten malutki bezprzewodowy mikrofon. I chociaż nie była pierwszą gwiazdą, która zdecydowała się na to, umożliwiające swobodny taniec i śpiew rozwiązanie, no to wizerunek Madony z mikroportem stał się tak popularny, że to urządzenie zaczęto określać mianem Madonna Mic, czyli mikrofon Madony. Teraz Madonna jeszcze bez kucyka z 1986 roku w radiu Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: Łączy nas to, że słuchamy w pracy Radia Złote Przeboje, ale często dzieli nas to, jakiego języka używamy w naszej pracy. Dzisiaj dzielicie się zdaniem, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży. Dzwonicie.
2: Tylko ludzie z mojej branży to zrozumieją 40-52.
1: Krawiectwo? Branża taboru kolejowego. A albo kod błędu w systemie? A może tętno? No wszyscy się tu zastanawiamy w radiu, więc udała się ta zagadka. Może zadzwonisz jeszcze raz i zdradzisz. I jeszcze jeden telefon przed nami.
3: Od roku pracuję w lesie i pewnego dnia ktoś mnie zaprosił, że na mydle będziemy robić manipulacje. Na mydle, czyli tam, gdzie składujemy drzewo, a manipulacja to jest to, żeby poocinać to, że jest niepotrzebne.
1: Manipulacja na mydle? Biorę, będę używać. Dziękuję za to sformułowanie bardzo. 2244430. Zdanie, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży. A za najciekawsze oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przyboje po 12.

The Bulk i za 3 minuty już będzie godzina 11, więc pierwsza godzina naszego spotkania już za nami, ale rozpościerają się pięknie przed nami kolejne. Posłuchajmy teraz wspólnie wiadomości w Radiu Złote Przeboje, tylko sprawdzonych, i wracamy do muzyki.

0: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Ewelina Walczak. Miał policyjny dozór, a i tak wrócił do handlu. 17-letni dealer znów wpadł przy ulicy Wileńskiej. Swój towar chował w piwnicy, a część narkotyków po prostu zakopał w piasku na podwórku. Tym razem nastolatek zmienił dozór na areszt, a za kratkami może spędzić nawet 10 lat. Służbom skutecznie wymyka się za to jeżozwierz. Od 3 tygodni spaceruje nocami po Bemowie i Żoliborzu. Ostatnio prawie wpadł, ale przechytrzył mundurowych, mówi Wojciech Osowski z Bemowskiej Policji.
3: Zgłaszająca wezwała policjantów, były 2 załogi na miejscu. Przyjechał lekarz weterynarii, próbując go złapać, no niestety nie udało się i oddalił się jeżoźwierz.
2: Zwierzak zbiegł w połowie sierpnia z prywatnej hodowli pod Warszawą. O równie nietypowym gościu może mówić warszawska rodzina wracająca z Włoch. Podczas rozpakowywania walizki po urlopie z ubrań wyskoczył gekon. Zestresowany gad od razu zrzucił ogon. Włoski pasażer na gapę trafił pod opiekę stołecznego zoo.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Ależ cudownie grzeje to warszawskie słońce. Jeśli jesteście w pracy, to ja radziłabym sobie zrobić na chwilę małą przerwę, wyjść przed budynek i pogrzać się trochę w tych promieniach wrześniowych. Teraz mamy już na termometrach 21 stopni. Dobijemy chyba dzisiaj w Warszawie do tych 24, jak prognozowali synoptycy. Deszczu dzisiaj nie będzie.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Dzień dobry, witamy kolejną godzinę przedpołudnia czwartkowego Radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, zapraszam.
2: Freddy.

Został zobrazowany aż 3 teledyskami. Ten wielki przebój Savage Garden, który przed chwilką wybrzmiał w Radiu Złote Przeboje, wokalista i multiinstrumentalista, czyli Darren i Daniel, powołali do życia formację Savage Garden. To był rok 93. No i już za sprawą debiutanckiego albumu pragnęli się wyróżnić w branży późnych lat 90. zdominowanej przez stereotypowe gwiazdy muzyki pop, a tutaj miało być tak bardziej intelektualnie, więc 3 klipy do tej piosenki, bo pierwszy i drugi nie do końca usatysfakcjonowały panów z zespołu. Trzecia wersja natomiast przedstawia smutną nastolatkę podróżującą metrem. Ostatnia z nich zdobyła największą popularność. No ale pierwszy i drugi też są ciekawe. Teraz Nelly Furtado w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.

0: Robota, nie zając.
1: Dziś dzielicie się zdaniem, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży i dzwonicie do Radia Złote Przeboje?
2: Moje branżowe hasła to PNE12, PKS18 i ZGD500 na operę.
3: Typowy reprezentant rasy o szlachetnej głowie, długa szyja płynnie przechodząca w prawidłowo zaznaczony kłąb, ogon prawidłowo

0: osadzony i noszony, doskonałe kątowanie kończyn przednich i tylnych, nieco krótka i stroma kość ramienna.
1: Ohoho, to chyba jest o moim dużym szwajcarskim psie pasterskim, a przynajmniej o jakimś psie stroma kość ramienna. Czy to jest żargon sędziego wystawowego, kynologicznego? Mam nadzieję, że zgadłam. Ależ ciekawe mamy zawody różne i wszystkich nas łączy muzyka. Ta sama. 2-2, 4-4 i 3-0. Podzielcie się ze wszystkimi zdaniem z waszej pracy, które rozumieją tylko ludzie właśnie z waszej branży. Po 12 za najciekawsze oddam dzbanek filtrujący radia Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0.
2: Robota nie zając.

przebój, który przed nami został napisany przez Prince'a, ale tym razem Prince schował się pod pseudonimem Christopher. Prince pojawił się kiedyś na koncercie The Bangles w Los Angeles, a potem przygotował dla dziewczyn bardzo wyjątkową kasetę magnetofonową, zawierającą dwa napisane przez niego utwory, które no, chciał, żeby nagrały. Więc dziewczyny pojechały odebrać kasetę i były na niej dwie piosenki. Jedną z nich było Manic Monday, a druga nosiła tytuł Jealous Girl. Demo miało po prostu wokal dziewczyny i prawdopodobnie Prince oferował zespołowi ten utwór w takiej formie, żeby zaśpiewały go dokładnie w ten sposób. Ale one chciały stworzyć całość inaczej od podstaw. No i po nagraniu Prince przyszedł na próbę i był zachwycony efektem. Na szczęście nie miał pretensji, że piosenka brzmi inaczej niż jego propozycja. Radio Złote Przeboje.

Każda minuta, a co dopiero 4 minuty z głosem Joe Cockera, to jest dobra minuta i takie właśnie teraz były w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie 12 i najważniejsze tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Zbliża się czwartkowe południe, zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
4: Ewelina Walczak. 16 ofiar śmiertelnych, ponad 300 rannych i blisko 1000 pijanych kierowców. Stołeczna policja podsumowała wakacje na drogach Warszawy i okolicznych powiatów. 500 mandatów wylepiono też rowerzystom i użytkownikom hulajnóg. Tymczasem u drogowców przy ulicy Chmielnej stanął wirtualny asystent. System Zebra ma błyskawicznie pomóc w załatwianiu urzędowych spraw, mówi rzecznik ZDM Maciej Dziubiński.
5: Zebra jest multimedialna i można z nią rozmawiać. Zebry można o wszystko zapytać. Posiada wszystkie informacje tak naprawdę dotyczące ZDM-u, a jeszcze na dodatek może zrobić salto, czy nawet opowiedzieć dowcip.
4: A jeśli sztuczna inteligencja się pomyli, z pomocą zawsze przyjdą pracownicy recepcji. A na lotnisku Warszawa-Radom prawdziwe oblężenie. Przez wakacje port obsłużył ponad 70 tysięcy pasażerów, a sierpień pobił historyczne rekordy. Władze liczą, że we wrześniu odprawią 100-tysięcznego podróżnego w tym roku.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
4: Samo południe w stolicy, nad głowami mamy przepiękne, puszyste kumulusy. Robią dobrą robotę i zwiastują, że dzisiaj będzie naprawdę piękna, piękna pogoda. Na termometrach stuknęły właśnie bardzo przyjemne 22 stopnie. A co przed nami? Warszawska aura ma jeszcze spory zapas mocy. Po południu wykręcimy dzisiejsze maksimum, uderzając w stabilne 24 stopnie.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
6: No dobrze, to przeszliśmy sobie już do popołudnia czwartkowego, co ogłaszamy w Radio Złote Przeboje z przyjemnością i gramy na początek tej godziny wielki przebój z tych lat. Gosia Kościelniak, zapraszam. Teraz Whitney Houston, która zarazi nas naprawdę dobrą energią.

Czy spaghetti western może być inspiracją dla muzyki elektronicznej? Albo czy zespół postpunkowy potrafi odnaleźć się w klubowo-elektronicznej estetyce? New Order, formacja powstała na gruzach Joy Division, udowodniła, że tak. Do oczywistych inspiracji członków grupy New Order należeli niemiecki Kraftwerk, no i włoski kompozytor Giorgio Moroder, ale tych tropów prowadzących do Włoch było więcej, bo na przykład słynną linię basu w Wielkim Przeboju Peter Hook podsłuchał właśnie we wspomnianym przeze mnie spaghetti westernie pod tytułem Za kilka dolarów z muzyką Ennio Morricone. Posłuchajmy New Order w Radiu Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj dzieliliście się zdaniami, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży i padło wiele naprawdę ciekawych słów i zdań, często tajemniczych, na przykład takich.
2: To taka praca, w których słowa brzmią pierśnica, obwiednia, rozrąb, szlak zrywkowy, leśnik.
1: A dzbanek filtrujący dzisiaj dla leśnika innego, który wcześniej mówił, przypomnijmy.
3: Na mydle będziemy robić manipulacje. Na mydle, czyli tam, gdzie składujemy drzewo, a manipulacja to jest to, żeby połocina to jest niepotrzebne.
1: Pozdrawiamy mocno i przesyłamy dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje. No i dziękuję za wszystkie wasze telefony dzisiaj. Świetne, a jutro znowu się bawimy i będziemy sobie nawzajem przypominać o tym, że robota nie zając.

Kącik porad żywieniowych tuż przed godziną 13 w Radiu Złote Przeboje. Niedawno śpiewała Cher, która w tym roku skończyła 80 lat, a w formie jest doskonałej, jak wiemy. Otóż kilka lat temu zdecydowała się na całkowite odejście od spożywania mięsa, które od zawsze traktowała wcześniej jako coś koniecznego. Zrezygnowała też ze spożywania tłuszczów, odstawiła na bok sery, tłuste mleko. Sery uwielbiam. Decydując się na wszystko to, co odtłuszczone, a co je na co dzień, między innymi tak, brązowy ryż, jest okej, okay, jest good, soczewica, fasola, owoce takie jak nektarynka i papaja. Czyli szerje papaje, a w Radiu Złote Przyboje Right Set Fred.

Tak, ten przebój Right Set Fred mogłybyśmy i moglibyśmy bez końca, ale musimy na chwilkę przestać, bo za 4 minuty 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Potem wracamy do muzyki w Radiu Złote Przeboje.

0: Zbliża się 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Polskie MSZ wzywa do siebie ambasadora Rosji. Dziś będzie wiadomo, kto ostatecznie powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Iga Świątek zagra dziś o trzecią rundę US Open. Dorota Werdecka, dzień dobry. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Rosji. To reakcja na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, która stała m.in. za atakiem na lotnisko w Lipsku. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ-u państw Trójkąta Weimarskiego.
2: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
1: Sikorski przypomniał, że to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest równocześnie problemem całego sojuszu. Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o nieudanej próbie podpalenia w pobliżu siedziby firm zbrojeniowych w Monachium. W ostatnich dniach doszło też m.in. do próby sabotażu w pobliżu elektrowni Jędrzwalde i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. A do podobnych zdarzeń dochodzi w Polsce. Podpalono na przykład fabrykę dronów w Skarżysku. Ponad 112 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu reagowania. Przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szkolenie z reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze odbyło się w blisko 1500 miejscach. Łącznie w takich wydarzeniach organizowanych w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej od początku roku wzięło już udział blisko 400 tysięcy osób. Do 1252 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Zaginionych jest ponad 4 tysiące osób, przeszło 11 900 zostało uratowanych. Rodzinom zmarłych wydano zaledwie 95 ciał. Pozostałe zwłoki i szczątki po pobraniu DNA są katalogowane i chowane w masowych grobach, a w związku z tym, że powódź zniszczyła ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych, rodziny ofiar nie mają gdzie odbyć rygorystycznej 13-dniowej żałoby. Zgodnie z religią nie mogą jej odbywać u krewnych ani w wynajmowanych pokojach.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Do godziny 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowych podpisów poparcia. Najwięcej emocji wzbudziła sytuacja Łukasza Gibały. Lider sondaży złożył ponad 5000 podpisów, ale komisja zakwestionowała ponad 3800 z nich, bo w rubryce z adresem zabrakło miasta. Jego sztab miał więc kilka dni na zebranie brakujących podpisów. Wiadomo, że to się udało. Z sześciorga została już tylko Iga Świątek w wielkoszlemowym US Open. Jedyną nadzieją na polski sukces jest udany występ rozstawionej z ósemką naszej najlepszej tenisistki. Dziś Świątek powalczy w Nowym Jorku o trzecią rundę z Nadią Podorowską z Argentyny. Start o 17:00.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj po południu możliwe przelotne deszcze prawie w całej Polsce, ale niekoniecznie. Pozdrawiamy Koszalin, tam tylko 18 stopni, w centrum 23, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 25 stopni. Dwie minuty po 13:00 mamy czwartkowe popołudnie, a w nim największe przeboje lat 80. i 90. 83. i Eurythmics. Wiem, że lubicie.
4: Radio Złote Przeboje.
0: My też. Gosia Kościelniak, zapraszam.

ostatni wieczór lata, 18 września 2026 o 19 w Pałacu Zamoyskich w Kozłówce. Symbolicznie ta data, bo Beata Kozidrak pożegna wtedy lato swoim głosem i koncertem bardzo kameralnym. A wy możecie tam być. Już niektórzy mają złoty bilet od Radia Złote Przeboje w dłoniach. A niektórzy dopiero będą mieli właśnie ten złoty bilet, czyli podwójne zaproszenie. Zajrzyjcie na stronę złoteprzeboje.pl, tam odpowiedzcie na pytanie o pożegnanie z latem i wygrywajcie. Pytanie brzmi, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Teraz w Radiu Złote Przeboje Easy Like Sunday Morning.

A przed nami w radiu Złote Przeboje Caroline Katrin Müller. Oczywiście nie mam pojęcia, jak to się mówi, żeby było ładnie po niemiecku, ale się starałam. Niemiecka piosenkarka holenderskiego pochodzenia, czyli po prostu Sissy Kecz. Ta fryzura, te tony lakieru do włosów, które musiały być wypsikane, żeby ona właśnie tak wyglądała. Ta idealna fryzura i obraz lat 80. Jedną z najjaśniejszych gwiazd szalonego Eurodisco w latach 80. była właśnie ona, Sissy Kecz. No i teraz razem zaśpiewamy sobie 'Cause You're Young, rok 86.

0: Mój ukochany duet. On i ona. David i Tina. Ale ja mam cichą nadzieję, że waszym ukochanym duetem...
1: Merdamy ogonkami?
0: Ale nic nie będziemy sugerować.
1: Nie
0: będziemy. No, ale Jerzy jest.
1: Ale jakby co, to jesteśmy. Jesteśmy tutaj Gosia i ja. Ja i Gosia. Gosia, my jesteśmy. Damsko-męski duet. Taki duet.
0: Tak.

0: Two Princes, Spin Doctors i dużo dobrej energii w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 14. Dorota Wardecka, o czym będziemy mówić w wiadomościach?
1: Będzie odpowiedź na pytanie, czy można oszukiwać na systemie kaucyjnym. Okazuje się, że można. Jak? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie w kalendarzach 3 września. Dorota Werdecka przedstawi wiadomości.
1: Rządowy Komitet Bezpieczeństwa rozmawia o ostatnich przypadkach sabotażu. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego jako świadka. Oszustwo na systemie kaucyjnym. Pracownik sklepu zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Trwa posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, na którym omawiane są ostatnie akty sabotażu w Polsce. Chodzi m.in. o pożar zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej, co według premiera było dywersją. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
2: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani. Znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzieś tam jakiś powstaje kanał, który proponuje im pieniądze, coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
1: Na to podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. 3 osoby zatrzymane wczoraj w sprawie zonda krypto i przesłuchiwane do późna w Katowicach, rano znów doprowadzone do prokuratury krajowej. Przed budynkiem prokuratury jest Grzegorz Kozioł.
3: Zatrzymani to znany inwestor, spekulant giełdowy Rafał Z oraz Jaromira W i Anna P. Mężczyzna miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w zonda krypto. Zatrzymane kobiety to z kolei osoby powiązane w różny sposób z Marianem W, pseudonim Maniek, głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, zwanego polskim królem kryptowalut.
1: Zatrzymani również dziś mają być przesłuchiwani.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie przesłuchania. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszek z Policji w Nowym Tomyślu.
5: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
1: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
6: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
7: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi, to co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
1: A systemy można znaleźć na stronie elauczeń.gov.pl.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Maksymalne temperatury dzisiaj w okolicach Rzeszowa 26, Krakowa 24 stopnie. Te najniższe w okolicach Koszalina 16 stopni. W prognozach dzisiaj sporo deszczu, ale gdzieniegdzie spoza chmur będzie wychodzić słońce. 300 zł na szkolne wydatki 3 września. Jak znalazł, a jak je wygrać jeszcze dzisiaj? Za chwilę wam powiem, bo teraz lekcja muzyki. Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Już 12 września debiut Edyty Bartosiewicz w nowej roli. Mianowicie startuje kolejny sezon show The Voice of Poland. No i nasza artystka pojawi się tu w roli jurorki. Pani Edyto, trzymamy kciuki. No a teraz, wśród największych przebojów lat 80. i 90., moja ukochana piosenka tej właśnie artystki.

czerwcu w Opolu odsłoniła swoją gwiazdę, jedna z najbardziej imponujących gwiazd polskiej muzyki, czyli Ewa Bem właśnie. Jeden z absolutnie najbardziej niepowtarzalnych polskich głosów, pani Ewo. To ja poproszę o kolejne 55 lat twórczości. A teraz skaczemy w przeszłość o lata zaledwie 33, ale sami przyznacie, że jakby to było wczoraj, prawda? Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.

300 zł na te wszystkie wspaniałości niezbędne do szkoły możecie dzisiaj u mnie wygrać. A że to ostatni dzwonek na takie właśnie zakupy, dlatego dzisiaj i jutro jeszcze 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Pytanie konkursowe dziś brzmi: jak spędzaliście długą przerwę w latach 80. i 90.? 2 2 4 4 3 0 do 16 czekam na najciekawsze odpowiedzi. Po 17 będą nagrody. Jak spędzaliście długą przerwę w latach 80. i 90.? 2 2 4 4 3 0. Czas

0: Marcin Rozynek spogląda w przyszłość. Najlepsze przed nami. O 15:00 wiadomości Radia Złote Przeboje. O czym będziesz mówić, Dorota?
1: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego. W jakiej sprawie? Czy mogą być jakieś tego konsekwencje? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15:00.

0: Słuchacie nas w czwartek, jest 3 września, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: Rosyjski samolot przechwycony przez polskie myśliwce na północ od Ustki. W kolejnym kraju rosyjscy dyplomaci wezwani na dywanik. Prokuratura chce, by prezydent zeznawał jako świadek. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, przekazał szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Stało się to na północ od Ustki. Minister dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce do wysokości 3 metrów zostanie wprowadzone od 10 września do 9 grudnia. Podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ograniczenie nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach, a zostaje wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Wielka Brytania wezwała na dywanik rosyjskiego chargé d'affaires. Wcześniej ambasadora Rosji wezwał do siebie polskie MSZ. Tak sojusznicy wspierają Niemcy, po tym jak Berlin otwarcie oskarżył Rosjan o sierpniowy atak hybrydowy na lotnisko w Lipsku. Tomasz Orchowski.
2: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach, mówi Radosław Sikorski.
3: Bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu.
2: Minister spraw zagranicznych spotkał się dzisiaj w Weimarze ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec. W związku z rosyjskim atakiem w Lipsku Berlin między innymi zamknął konsulat tego kraju w Bonn. Zapowiedział też zwiększenie presji na rosyjską flotę cieni. Putin nazwał odpowiedź Niemców wielkim błędem. Moskwa ogłosiła zamknięcie Instytutu Goethego w Rosji.
1: Co według niemieckich władz jeszcze pogorszy relacje.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Chodzi o 4 sędziów wybranych w marcu, od których do tej pory prezydent nie odebrał ślubowania. Jak zapewnia Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej?
5: Z jakiekolwiek pociągnięcie prezydenta do odpowiedzialności odbywa się tylko w drodze działania Trybunału Stanu, także ze strony prokuratury pan prezydent kłopotów na pewno nie będzie miał.
1: Prokuratura zwróciła się do prezydenta z pytaniem o dogodny termin i miejsce przesłuchania. Od nowego roku szkolnego polskie szkoły są zdrowsze, stołówki serwują więcej roślin, dań, obiady mają mniej cukru, a produkty są mniej przetworzone. Jaki jest naprawdę sekret smacznego obiadu?
6: Miłość do kuchni jest moim sekretem. Przyprawy jak najbardziej. Imbir, prawda, podkręcenie tego smaku. Dzieci lubią naprawdę przyprawione potrawy przyprawami naturalnymi.
1: Przyznaje szef szkolnej kuchni Daniel Żybusz z podstawówki imienia Słowackiego w Lublinie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
7: Czwartek to idealny moment, by zaplanować ten zbliżający się wielkimi krokami weekend. A na przykład sobotni poranek najlepiej zacząć aktywnie na dwóch kółkach. 5 września rusza rodzinny rajd rowerowy Naturalne Wybory. Świetna okazja, by połączyć przejażdżkę po Lesie Bemowskim z grą tenerową, ekozadaniami i końcowym piknikiem integracyjnym. Na Starym Mieście z kolei czeka 11. Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych Lalka na scenie. Przez cały weekend rynek Nowego Miasta wypełni się spektaklami dla małych i dużych w wykonaniu trup z Polski, Słowacji, Czech i Wielkiej Brytanii. W niedzielę przenosimy się na Pragę Południe do Parku Polińskiego, gdzie punktualnie o 13 wystartuje potańcówka międzypokoleniowa. Żywa muzyka w wykonaniu praskiej kapeli z Bayerem to naprawdę dobry pomysł na rozruszanie bioder i spędzenie popołudnia w sąsiedzkim klimacie.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Sporo deszczu. Przelotnie popadać może właściwie w całej Polsce, a jeśli chodzi o temperatury, to te najwyższe w okolicach Rzeszowa 25 stopni, w Kielcach, w Krakowie 23. Najzimniej nad morzem w Koszalinie 16, w Szczecinie w tej chwili 19 stopni na termometrach. Zbliżają się urodziny Freddiego Mercury'ego i o tym właśnie z Marzeną Rogalską porozprawiamy sobie za chwilę. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Kto kocha największe przeboje lat 80. i 90.?

Kolejne koncerty Backstreet Boys ogłaszają organizatorzy ich dotychczasowych występów w Las Vegas i to wyjątkowe koncerty, a właściwie jeden wyjątkowy koncert wśród pozostałych. Razem z muzykami będzie można powitać nowy 2027 rok. Od czasu inauguracji ich rezydencji w lipcu 2025 roku, kiedy to zespół był pierwszą gwiazdą popową w Sphere, bo tam rzecz będzie się odbywać, grupa wystąpiła już dla ponad 750 tysięcy fanów na 47 wyprzedanych do zera koncertach. Looking

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Marzenko, czy ty sobie wyobrażasz, że za dwa dni Freddie Mercury skończyłby 80 lat? Wyobrażasz sobie Freddiego Mercurego w wieku lat 80?
1: Nie, trochę sobie nie wyobrażam.
0: No właśnie.
1: I to jest plus tego wczesnego odejścia, zwłaszcza jak się jest artystą i zapisujesz się ludziom, wiesz, jako ten cudowny, szczupły, zgrabny, taki charyzmatyczny artysta. No, ale z drugiej strony, komu przeszkadza kolega Mick Jagger z Rolling Stonesów,
0: więc
1: nie?
0: Właśnie. Wiesz, no. Także jest wiele tych gwiazd, za którymi tęsknimy, bo są w tym klubie 27, czyli Jim Morrison, Jimi Hendrix i w ogóle te gwiazdy.
1: Amy Winehouse na przykład. Whitney Houston.
0: No, kurczę, tak sobie myślę. Jakim byłby artystą Freddie Mercury w wieku lat 80?
1: Ja myślę, że on by hasał na scenie tak jak Jagger.
0: Fajnie, co?
1: Tak, no, jak on tym mikrofonem wywijał. Boże.
0: Tęsknimy. Freddie, tęsknimy i gramy. I Want to Break Free w Radiu Złote Przeboje. I want

300 zł do wzięcia. Tylko do 16 czekam na wasze telefony. Ostatni dzwonek na kompletowanie wyprawki szkolnej, więc mam dla was i dzisiaj 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Pytanie konkursowe. A jak spędzaliście długie przerwy w latach 80. i 90.? 2 dwójki, 4 czwórki, 3 zera. Czekam na te najciekawsze opowieści. Po 17 nagrody. Jak spędzaliście długą przerwę w latach 80. i 90.? 2 dwójki, 4 czwórki, 3 zera.

0: I tak oto przysłuchaliśmy w Radiu Złote Przeboje piosenki Seven Wonders Fleetwood Mac. Przesłuchiwać będziemy wiadomości o 16.
1: Tak, i a propos przesłuchania, prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego. Wiemy już, że prezydent będzie odpowiadał przed prokuraturą. W jakiej sprawie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.00.

0: promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Złote Przeboje. Słuchacie nas w czwartek, 3 września. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
3: Prezydent będzie zeznawał w prokuraturze w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Obywatelski projekt zmian w prawie łowieckim trafi do Sejmu. Iga Świątek gra dziś o trzecią rundę w US Open. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego, bo to przesłuchanie może ujawnić kluczowy dowód, a chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zwróciła się, by prezydent wyznaczył termin, w jakim przesłuchanie może się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
4: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określi.
3: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu. Nie wymagane 100 tysięcy, ale ponad 2 razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej można strzelać. Podpisywali się nie tylko mieszkańcy miast, podkreśla rzecznik tej inicjatywy Michał Sudoch-Suchora.
5: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pszczelarzami.
3: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie. Na Lubelszczyźnie powstał żłobek z nowiutkim, spełniającym wszystkie normy, schronem. To placówka w Woli Uchruskiej przy granicy z Ukrainą. Żłobek powstał z pieniędzy z programu Aktywny Maluch, a pod nim miejsce ukrycia sfinansowane ze środków na ochronę ludności, mówi wójt Jacek Kozyra.
6: Dużo więcej byśmy musieli pokryć nakładów, jeżeli byśmy chcieli nawet, nie wiem, w budynku szkoły w piwnicy zrobić takie miejsce ukrycia. Wiadomo, że ta sytuacja za wschodnią granicą jest taka, a nie inna, że my tutaj jesteśmy gminą też przygraniczną.
3: Schron pod żłobkiem jest przygotowany na 150 miejsc, ma specjalną wentylację i zabezpieczenia przeciwodłamkowe. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
7: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
3: Na mecz zacznie się za godzinę. Jednopokojowe mieszkanie w sercu Londynu pod takim hasłem na Booking.com został wystawiony nocleg u brytyjskiego premiera na Downing Street. To prowokacja kilku brytyjskich dziennikarzy, którzy przekonują, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustwami, czemu ona sama zaprzecza.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
8: Ewelina Walczak. Sprawdzamy, co warto robić w najbliższych dniach w Warszawie. I na przykład sobotni wieczór w Wilanowie zapowiada się tanecznie. Na dziedzińcu szkoły podstawowej numer 400 odbędzie się wilanowska potańcówka. Czeka na Was międzypokoleniowa zabawa pod gołym niebem. Idealna opcja na rozkręcenie weekendowego wieczoru. W niedzielę plaża romantyczna zamieni się w strefę ekologii podczas pikniku Eco Power. Możecie tu wymieniać stare elektroodpady na żywe rośliny, wziąć udział w kreatywnych warsztatach, podziwiać się widowiska Teatru Akt oraz posłuchać na żywo występów Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. W czwartek, 10 września, Murowanka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Sąsiedzki Klub Filmowy. Tytuł filmu, na który możecie się wybrać, pozostaje niespodzianką.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
2: W Gdańsku 18, w Koszalinie 17 stopni to najniższe polskie temperatury dziś, a te najwyższe w okolicach Rzeszowa, maksymalnie 25 stopni. Wszędzie może przelotnie popadać, co nie znaczy, że zza chmur nie wyjrzy słońce. Kto podlewa rośliny konewką, wyrządza im krzywdę. Powiedział mi to kiedyś doświadczony ogrodnik, a dlaczego tak jest, powiem wam o 16.30. Nazywam się Jerzy Telesiński.

0: Nie dajcie się zwieść Lutrysi McNeil, Perfect Love, miłość idealna nie istnieje. No chyba, że mówimy o miłości do piosenek wyjątkowych, a teraz właśnie o takiej wam opowiem.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.
0: Dzisiaj nadzwyczajnej urody piosenka zespołu The Police, czyli Roxanne. Nie powstałaby, gdyby nie wizyta zespołu w Paryżu. Muzycy zatrzymali się w tanim hotelu w dzielnicy Czerwonych Latarni, a Sting rozmyślał, obserwując panie pracujące na ulicy, nad sytuacją, w której ktoś zakochuje się w prostytutce. O tym właśnie opowiada ta niezwykła piosenka, która ma również niezwykły początek utworu. W studiu, w którym była nagrywana, znajdowało się pianino, na którym Sting chciał sobie przysiąść, myśląc, że pokrywa jest zamknięta. Taśma z jego wokalem kręciła się, więc udało się nagrać dźwięk jego pośladków uderzających o pianino, a przy okazji jego śmiech. Dźwięki te zostały tam na zawsze.
1: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje. Rocks!

0: No nikt tak pięknie wam nie zagra jak Radio Złote Przeboje, w którym zapraszam teraz na ogródek, zapraszam na działkę, ale uwaga, konewki zostawiamy w domu.
1: Dobrze wiedzieć.
0: Dlaczego szybkie podlewanie jest bardziej szkodliwe dla korzeni niż susza? Otóż fizyka jest nieubłagana. Gdy tylko intensywność, z jaką dostarczamy wodę, przekracza zdolność przenikania gleby, ciecz przestaje przesiąkać i spływa po powierzchni. Zbita glina, skorupa po deszczu, brak materii organicznej albo goła gleba bez ściółki – to wszystko spowalnia przepływ wody. Według danych amerykańskiej służby glebowej, spływ powierzchniowy unosi osad, składniki odżywcze i środki ochrony roślin. Ogrodnik marnuje więc w ten sposób wodę, a jednocześnie zubaża swoją rabatę kwiatową. Najgorsze konsekwencje występują pod ziemią, częste. Umiarkowane podlewanie zatrzymuje wilgoć w pierwszych kilku centymetrach gleby. Korzenie nie mają zatem powodu, żeby rosnąć głębiej, zadowalając się tym, co zostaje na powierzchni. Dobrze.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Na górze róże, na dole piątek, takie zadanie na weekendu początek.
3: Jutro dokończymy wierszyk. Na górze róże, na dole piątek.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji.
4: Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
5: Popołudnie w wielu regionach może być już pochmurne i do tego z przelotnym deszczem. Dziś maksymalnie do 25 stopni. Jutro najpogodniej na południu, a najcieplej na południu i południowym zachodzie również do 25 stopni. Uwaga na trasie S61 na Mazowszu. Osobówka uderzyła tu w bariery na pasie w stronę Warszawy. To na odcinku Śniadowo-Komorowo.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

Nie miałyśmy pieniędzy, więc spałyśmy w salonie urody na stołach do masażu, opowiadała Paola Lezzi z duetu Paola i Chiara, artystka, która szykuje się właśnie do powrotu w roli jurorki w programie X Factor. Kto wie, w przyszłym roku minie 30 lat od naszego debiutu, opowiadała o duecie Paola. Może będziemy świętować razem, spekulowała. No to trzymamy kciuki, żeby tak się stało.

0: świetle dnia i mafia w radiu Złote Przeboje, w którym o 17:00 tylko sprawdzone wiadomości. Dorota.
1: Mamy nowe informacje na temat osób zatrzymanych wczoraj w związku ze sprawą Zonda Krypto. Wiemy, że opuściły prokuraturę. Co jeszcze wiadomo o tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 17:00?

0: Tu Radio Złote Przeboje, jest czwartek, jest 3 września, jest z nami Dorota Wardecka. Posłuchajmy wiadomości.
1: Tymczasowy areszt dla kierowcy ciężarówki po tragicznym wypadku na A1. Zatrzymanie wczoraj w sprawie zonda krypto opuści dziś prokuraturę. Przed wyborem kierunku studiów można sprawdzić, ile zarabia się po tych studiach. Częstochowski sąd aresztował na 3 miesiące kierowcę zatrzymanego po wtorkowym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim 4 osoby, 4 zostały ranne. Dziś też wiadomo, że kierowca, który wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
2: Znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
1: Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, przyznał się do winy. Zatrzymanie wczoraj przez policję i CBA opuścili niedawno budynek Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chodzi o znanego inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz 2 inne osoby. Wszyscy zostali zatrzymani w sprawie zonda krypto. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
3: Najpierw budynek prokuratury opuściły w kajdankach Jaromira W. i Anna P. Miały one bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w zonda krypto. Następnie również w kajdankach z prokuratury został wyprowadzony Rafał Zaorski, celebryta, inwestor, spekulant giełdowy. Reprezentująca go mecenas Ewelina Podgródna powiedziała, że jej klient złożył obszerne wyjaśnienia, nie ma czego ukrywać i nie przyznał się do winy.
1: Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że podda się przesłuchaniu w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator generalny zapowiedział wezwanie głowy państwa do złożenia zeznań.
4: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni.
1: Chodzi o 4 sędziów, od których Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania, mimo że zostali wybrani przez posłów w sali plenarnej. Zanim wybierzesz studia, zapytaj Elę. Z ogólnopolską kampanią informacyjną pod takim hasłem wystartowało w Gdańsku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ela to baza danych, która podpowie przyszłym studentom, na co mogą po studiach liczyć.
5: Nie wiemy tak szczerze jeszcze.
6: Się nie zdecydowałem zbytnio.
7: No ja również jeszcze się tak nie zdecydowałem, aczkolwiek no mam w planach pójść na jakieś studia, ale no jeszcze dokładnie nie wiem właśnie w jakim kierunku.
1: W systemie można sprawdzić zarobki po konkretnych kierunkach studiów oraz to, jak szybko można znaleźć po nich pracę.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Najchłodniej dzisiaj na północy. Nad morzem, w Koszalinie, w Gdańsku 17 stopni. Najwyższe temperatury w okolicach Podkarpacia, w Rzeszowie 24 stopnie. Ciągle jeszcze przelotnie może popadać wszędzie. 300 zł na szkolne wydatki. Jeszcze dzisiaj i jeszcze jutro będziecie mogli tę kasę wygrać. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęści. Trzymam kciuki, nazywam się Jerzy Telesiński i witam serdecznie.

Kate Bush wydała swoją piosenkę w 1985 roku. Miała wtedy tylko 27 lat i co nie było typowe dla show biznesu, sama kontrolowała swoją muzykę, sama pisała, sama produkowała, sama eksperymentowała. No i właśnie dzięki temu stworzyła tę fantastyczną piosenkę. Posłuchajmy jej razem teraz, a za chwilę sprawdzamy, kto wygrywa 300 zł na szkolne wydatki.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja.

0: Simply Red i Stars w Radiu Złote Przeboje. To był rok 91. Pewnie na długich przerwach można było sobie takich piosenek posłuchać. Co jeszcze robiło się na długich przerwach w latach 80. i 90.? O to pytam Beatę, która zgłosiła się do naszej zabawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Na długiej przerwie w latach 80. najczęściej chodziliśmy do ogródka takiego szkolnego i tam zbieraliśmy ślimaki. Takie ślimaki winniczki. Później obserwowaliśmy, jak one sobie tam troszeczkę żyją, chociaż tak na dobrą sprawę zawsze nam pani sprzątaczka gdzieś te ślimaki na drugi dzień ich zwykle nie było, więc...
0: Zastanawiam się nad tą panią sprzątaczką, ja bym jej w to nie mieszał, wiesz, jakie są ślimaki, spuścisz za oka na chwilę i nie ma, także kto...
1: No, one były w słoikach już, więc te słoiczki ginęły, więc tutaj myśmy się doszukiwali, kto na niej gdzie zawsze zabrał, ale no, tak gdzieś potem wychodziło, że pani jednak sprzątała salę i no i od razu zabierała.
0: Okej, tajemnica znikniętych ślimaków. No nieźle.
1: Dokładnie tak.
0: Beato, gratuluję ci serdecznie. 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Wygrywasz taką nagrodę. Bardzo się cieszę, że z nami
1: jesteś. Bardzo dziękuję.
0: Jak przystało na miłośników ślimaków, tobie i sobie, bo bardzo lubię ślimaki, dedykuję teraz jakże dynamiczną, skoczną i porywającą, rytmiczną piosenkę Whitney Houston One Moment in Time. Razem będziemy jej słuchać, dobrze?
1: Na pewno. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam. A jutro aż dwie takie właśnie nagrody, czyli dwie osoby wygrają po 300 zł do wydania w sklepach Empik.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Miejscami sporo chmur, a nawet deszcz, a na wschodzie, na południowym wschodzie możliwe również burze. Tak ma wyglądać dzisiejsze popołudnie i wieczór. Noc w wielu miejscach będzie deszczowa, choć wcale nie będzie zimna, bo od 12 do 17 stopni, za to jutro 17 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, do 25 w południowej Polsce. A teraz uwaga, w województwie lubuskim na Krajowej 92 między Torzymem a Trzcielem utrudnienia w obu kierunkach.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Enjoy the silence, namawiali panowie z grupy Depeche Mode. Ciszy nie będzie, nie, ale enjoy jak najbardziej. A zajmować się tym będzie Tomek Brel. Witam serdecznie.
1: Wszystko absolutnie się zgadza. Dzień dobry, dobry wieczór. No cisza w radiu to brzmi fatalnie zupełnie. Po godzinie 18 będę głośno was namawiał do tego, żeby wpaść na nasze strony internetowe. Co tam na was czeka? No między innymi bilety na koncert Beaty Kozidrak.
0: No proszę państwa.

Woman No Cry i zespół Bonnie M w Radiu Złote Przeboje. Absolutnie pięknie. Za chwilę 18:00 zaczynamy całą muzykę dzisiaj z progości, z pronowości. Mam też koncertową niespodziankę. No, chociaż fani Beaty Kozidrak na pewno doskonale wiedzą, o co może chodzić. O tym po godzinie 18:00.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Czwartkowy wieczór przed nami, zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 18:00, czas na wiadomości sportowe.
4: Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było 25-16, 20-25, 25-20 i 25-23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki po blisko 2 latach.
4: Pogoda.
3: W nocy miejscami przelotne opady deszczu, na północy mogą pojawić się burze. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach, przez 14 w centrum do 18 na południowym zachodzie. Jutro sporo chmur, najwięcej przejaśnień na południu, tu miejscami rozpogodzenia. Poza tym przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. A na termometrach jutro od 17 stopni na wybrzeżu, przez 22 w centrum do 26 na południu. 26 stopni. No, przyznacie, że chyba nie ma na co narzekać, prawda? Prognoza muzyczna jest równie optymistyczna. W końcu tylko w Radiu Złote Przeboje usłyszycie same największe hity lat 80. i 90. Za kilka minut Various Monks, to jeżeli chodzi o lata 90., a dekadę lat 80. już teraz odwiedzimy razem z zespołem Baltimora. Ale że ja tego dawno nie słyszałem.

0: Fajnie, Cannibal w Radiu Złote Przeboje. Czwartkowy wieczór przed nami, za moment urządzimy sobie krótką, ale jakże piękną podróż do połowy lat 90. Dlaczego dekady lat 90. Tak miło wspominamy? O tym kiedyś rozmawialiśmy z Kasią Stankiewicz. No, było inaczej.
1: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, ja myślę o tym, że w latach 90. mimo wszystko rynek był bardziej dziewiczy, bardziej ludzki. Uczyliśmy się inaczej, sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle.
0: Z Kasią Stankiewicz na pewno jeszcze dzisiaj słówko zamienimy, mogę obiecać. No dobrze, tyle, lata 90. Warius Manx święcił wtedy triumfy, choćby tym przebojem.

Radio Złote Przeboje.

Art Company i Susanna w Radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą na swój muzyczny warsztat wziął nawet Michał Wiśniewski, choć jednak wolimy oryginał, nie ma co ukrywać. Pewne rzeczy są niepowtarzalne i niepodrabialne, choćby muzyka zespołu Baim i oczywiście Beaty Kozidrak. Bardzo dobrze się składa, bo w tym tygodniu zapraszamy się na koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni Dzień Lata. Na scenie Beata Kozidrak 18 września, ogrody Pałacu Zamojskich w Kozłówce. To jest jeden z tych koncertów, na których po prostu trzeba być. Jak zdobyć bilety? Nic prostszego. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was jedno bardzo proste pytanie. Warto na nie odpowiedzieć, no a potem czekać na telefon ode mnie. Bilety w tym tygodniu w programie Cała Muzyka. Na pewno jeszcze dzisiaj przed 20 do kogoś w tej sprawie zadzwonię. Zapraszam gorąco na złoteprzeboje.pl. Czwartkowa muzyka przed nami, teraz Bob Sinclair.

Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Shiny w Radiu Złote Przeboje pięknie. Za chwilę Marek Grechuta, za moment pojawi się też zespół UB40. No a ponieważ w programie Cała Muzyka zadajemy trudne pytania, to też za chwilę z trudnym pytaniem zmierzy się Kasia Stankiewicz.

0: Mariusz Tłumaszczyk jestem, Ania Wyszkoni też, w Radio Złote Przeboje jest, cała muzyka trwa i też trwa twój jubileusz. 30 lat. Płyta, rozumiem, że jakoś niebawem.
1: Płyta będzie jesienią. Dokładnie z rozpoczęciem drugiej części trasy Anniversary pojawi się mój nowy album. Album nie podsumowujący, tylko premierowy. 10 zupełnie nowych piosenek. Nad tym albumem pracowałam z Pawłem Krawczykiem i myślę, że kto zna to nazwisko, to jednak ma skojarzenie z gitarami, z takim no jednak pazurem muzycznym. I taka też będzie ta płyta. Fantastycznie mi się z Pawłem pracowało. Materiał mamy już zamknięty, więc ja czekam na tę premierę. Pojawiło się już kilka singli i bardzo się cieszę, że moi odbiorcy tak entuzjastycznie reagują na te piosenki, bo to są ważne dla mnie utwory. To jest pierwsza płyta, którą stworzyłam w całości samodzielnie. Skomponowałam wszystkie piosenki i napisałam teksty. Paweł oczywiście zajął się produkcją, aranżacją, pomógł mi ubrać te moje dźwięki w efektowny sposób. No naprawdę wspaniały etap na mojej drodze artystycznej. Jestem tak dumna i szczęśliwa, że to wszystko się dzieje, że nie jestem w stanie tego pisać.
0: Tak, ale nawet słuchając tych singli, to też nie będziesz się ograniczać do takich gitarowych brzmień, bo jednak tutaj trochę się bawisz tą muzyką.
1: Bawię się totalnie. W ogóle ta płyta jest dosyć różnorodna, ale no rzeczywiście ta postać Pawła Krawczyka jest odczuwalna w każdym.
0: Oczywiście.
1: W każdym z tych utworów, ale ja też jestem wielopłaszczyznowa. Ja nie lubię być, wiesz, tylko drapieżna albo tylko delikatna. Tak zawsze było na każdej kolejnej płycie. Tak też jest na koncertach. Tych twarzy moich pojawia się bardzo dużo na scenie. A przede wszystkim właśnie lubię się bawić. Totalnie w niczym się nie ograniczać, szczególnie w tym świecie artystycznym. No powinniśmy po prostu być
0: A to też nie jest klucz do tego, że mija 30 lat, dalej to robisz, tak jak często powtarzasz, dalej odczuwasz ten dreszczyk, tą tremę wchodząc na scenę, tak. Że to nie stało się takim przyzwyczajeniem, bo nie ma nic gorszego, robimy, tak, jest to już takie z automatu,
1: rutynowe. Tak. Nie, u mnie absolutnie nigdy tego nie było. Bardzo sumiennie podchodzę też do swojej pracy i pasji, czyli do muzyki.

0: Natomiast czuję ogromną radość, wychodząc na scenę. Ja zawsze jestem oddana publiczności i scenie. Scena jest moim drugim domem. To było zawsze moim ogromnym marzeniem, żeby na scenie stać. Więc to marzenie realizuję. I mimo 30 lat na scenie absolutnie nigdy nie czułam znużenia.
1: Idąc głębiej, słowo wypalenie, jak się pojawia, czy one kiedykolwiek się pojawią? To nie chodzi o to, że w tym danym okresie, albo zespołem, albo przy płycie, czy coś jeszcze, ale czy jak gdzieś się w ogóle iskierka takiego wypalenia pojawiała w twoim życiu, bo każdy z nas coś ma takiego, musi to się powiedzieć, to jest naturalne. Co było takim, nie wiem, impulsem do tego, że nie poszło w to wypalenie, tylko właśnie, że się odbiłaś?
0: Wiesz co, to wypalenie pojawiło się po płycie 10 dedykowanej Markowi Jackowskiemu. Tak. To dlatego, że byłam mocno przebodźcowana i przepracowana, bo wydałam 3 albumy w ciągu 4 lat. Była intensywna promocja, trasa za trasą, bardzo dużo się działo. Ja po prostu poczułam się zmęczona i musiałam odpocząć i wydawało mi się też w pewnym momencie, że ja już nie mam w głowie żadnych dźwięków. I że pojawiło się w moim życiu coś, co można nazwać zbyt dużą stabilizacją albo nudą. I wtedy skoczyłam ze spadochronem pierwszy raz. I poczułam, że moje życie otworzyło nowy rozdział przede mną. I zaczęłam skakać ze spadochronem już samodzielnie. I za każdym razem, kiedy jestem na 4000 metrów i wychodzę z samolotu, to czuję w sobie ten dreszczyk, który przypomina mi, że życie jest w moich rękach i że życie jest fantastyczne. I to nie jest tak, że zaskoczy nas tylko tym złym. Nie, życie nas w każdym momencie może zaskoczyć.
1: A to jest w ogóle niesamowite, bo coraz więcej osób, jak rozmawiam, albo właśnie, jak mówisz, skacze ze spadochronu, albo coraz więcej osób na przykład uprawia wspinaczki.
0: Tak, coś ekstremalnego.
1: Jest coś takiego,
0: to pewnie wynika z tego, że my jesteśmy dosyć mocno przebodźcowani.
1: Tak, że ujście musi być tych emocji.
0: Tak. Natomiast ja po 30 latach na scenie, ja potrzebowałam czegoś, co da mi podobne emocje, wiesz, podobny poziom adrenaliny i dopaminy, więc te skoki spadochronowe okazały się fantastycznym rozwiązaniem, bo przypomniały mi i mojemu ciału, jak to jest czuć coś takiego, wiesz, takie fajne mrowienie.
1: Tak, jest coś takiego.
0: Ale jak zakochanie, tak?
1: No tak, masz takie motylki, nie? Tylko, że w zupełnie innej sytuacji. Ale to też na pewno te motylki są właśnie przy koncertach, bo jak też jest ta trasa, która trwa, że jest to taki przedział od tego właśnie, tak jak 30 lat, więc na te dekady, można tak w skrócie powiedzieć.
0: Tak, ja rzeczywiście ułożyłam ten koncert chronologicznie. To jest historia taka, przez taki którą przechodzę. Tak. Jest też bardzo dużo anegdot, takich właśnie historii związanych, około muzycznych, powiedzmy, ale ja jestem z tej trasy bardzo dumna. Bardzo mi zależało, żeby ta trasa była pewnego rodzaju podsumowaniem, ale też sygnałem, że jestem dzisiaj w takim miejscu.
1: Tak.
0: Więc bardzo zależało mi na tej konkretnej oprawie, na tej scenografii. I wszystko, co sobie wymyśliłam, udało mi się zrealizować. Chociaż pamiętam doskonale, jak przyszłam na spotkanie pierwszy raz z moją ekipą techniczną i powiedziałam, jaki mam pomysł, to wszyscy byli przerażeni. Ale fajnie, że znamy się już od tylu lat i wiemy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.
1: To jest też temat zawsze częsty w rozmowach i w ogóle jeśli chodzi o twórczość, że jak dojrzewamy i wracamy do grania z tych starych rzeczy, no to wiadomo, że też na nie inaczej patrzymy. Ja pamiętam, że jakiś czas temu, nie wiem, czy to w zeszłym roku, czy w tym roku było, że Christina Aguilera nagrała parę piosenek z pierwszej swojej płyty na takiej kanapie. Kameralny występ, tam pojawiła się między innymi gościnie Sabrina Carpenter. Pamiętamy, jakie te piosoneczki, bo, no, tak powiem, piosoneczki były Christina Aguilera.
0: Tak.
1: Lubimy je, mamy sentyment, tam Genie in the Battle i tak dalej, ale kiedy widzimy ją właśnie po tych latach, tam 25 lat to było od wydania tej płyty, ona śpiewa tym swoim głosem, to pamiętamy, że to były takie nasze piosenki, ktoś był nastolatkiem, ktoś starszy, ktoś młodszy, fajne pioseneczki, ale
0: one jak zyskują, prawda?
1: Tak, ona zainterpretowała, to było takie, mimo że te piosenki, może w tekstach nie były jakieś rozbudowane, ale ta interpretacja była na tyle dojrzała, że mówię, tak, jeszcze jej głos, który tak charakterystyczny, to
0: wiesz,
1: mówię...
0: na pewno jeszcze dochodzi to, o czym mówisz, ten nasz sentyment do tych utworów, bo ja miałam taki czas, że musiałam dosyć mocno odpocząć od piosenek Wes, grałam przez moment tylko Oczy szeroko zamknięte, później wróciłam jeszcze do Agnieszki, a na tej trasie Anniversary sięgam po nieco więcej utworów.
1: Tak.
0: I dzisiaj jakby naprawdę z takim spokojem, właśnie sentymentem, radością sięgam po te piosenki, bo one są częścią mojej historii.
1: Oczywiście, że tak.
0: I to jest wspaniałe i ludzie pięknie na to reagują i wiem, że przeżywają taką swoją sentymentalną podróż, bo wracają do momentów, które im się z tymi utworami kojarzą. I
1: tak,
0: też taką podróż odbywam, prawda?
1: Tak, bo to jest super, bo przy takich hitach, prawdziwych hitach jest coś takiego, tak jak kiedyś, to jest jak w filmie, kiedyś Tomek Raczek powiedział, że jak idziesz do kina, to 50% masz na ekranie, 50% w swojej głowie.
0: Tak.
1: Więc słuchając na przykład, nie wiem, Agnieszki, 50% to jest tekst, który ty śpiewasz, a 50% to jest te, załóżmy, nie wiem, 20, 10 tysięcy, 5 tysięcy osób, które są na koncercie i każdy ma jeszcze dodatkowe 50%.
0: Tak.
1: To jest najważniejsze wtedy
0: i
1: najfajniejsze.
0: To jest super, wiesz, ludzie przychodzą do mnie po koncertach i mówią, że z tym konkretnym utworem mają taką historię, z tym taką, a tutaj wspominam sobie to, a ja miałam dziewczynę taką, która miała na imię Agnieszka, wiesz, to są fantastyczne rzeczy, bo wtedy czujesz prawdziwą energię, która rezonuje, wiesz, to nie jest takie puste słuchanie, to jest po prostu bardzo emocjonalne przeżywanie muzyki.
1: Tak, ale na pewno też podchodząc do interpretacji, też masz coś takiego, że chcesz właśnie pozmieniać, żeby to jednak nie brzmiało tak jak, nie wiem, 20
0: lat
1: temu?
0: To się dzieje naturalnie, no bo ja się zmieniłam, jestem dzisiaj innym człowiekiem, trochę inaczej śpiewam, ten głos się rozwija, dojrzewa, więc to siłą rzeczy, ta interpretacja jest nieco inna, ale podczas trasy Anniversary bardzo dbałam o to, żeby te piosenki były mocno zbliżone do oryginałów. Gram na przykład Anastazję, która jest jeden do jednego po prostu zagrana, tak jak była te 20 parę lat temu.
1: Niedawno, no, to prawda. Dokładnie.
0: I tak też ją staram się śpiewać, żeby dać ludziom coś, co rzeczywiście znają i pamiętają.
1: A powiedz mi, jak tak przez ostatnie lata koncertowałaś, to co ludzie częściej skandowali, ewentualnie jakiś był bis czy coś, albo sugerowali właśnie bardziej pan i pani, czy Agnieszkę?
0: Nie wskazałabym żadnej tutaj konkretnej piosenki. Bardzo też zawsze dbałam o to, żeby dramaturgicznie dobrze ułożyć swój koncert i dawać ludziom przez całe te 2 godziny tyle bodźców, żeby im niczego nie brakowało.
1: Tak.
0: No to jest duże wyzwanie, ale zawsze udawało mi się to robić i podczas tej trasy Anniversary też tak ułożyłam program, żeby ludzie
1: nie wyszli z niedosytem, że jednak
0: żeby czuli spełnienie, wiesz, jednocześnie ten niedosyt zawsze jest wskazany, ale ten niedosyt nie może polegać na tym, że ja nie zagram Agnieszki, czy piosenki, czy ten pan i pani, czy wiem, że jesteś tam, tak? Czy biegnij przed siebie. Te przeboje, one muszą być, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie na to czekają.
1: Tak.
0: To im daje spełnienie, a jednocześnie daje spełnienie mnie.
1: No to tym bardziej wybierzcie się na koncerty, a my do rozmowy wracamy już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Ania Wyszko.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Mariusz Tlemaszczyk, za sterami Radia Złote Przeboje, cała muzyka, razem z nami Ania Wyszkoni.
1: Dużo było, Agnieszce.
0: Tak jest. No, to jednak czeskie przejęzyczenie, ale jest ogromny sentyment, no, samo mi wyszło, bo też mam sentyment ogromny do tej piosenki.
1: Nie tylko tobie, na przestrzeni lat wychodzi to ludziom dosyć.
0: Ale właśnie, czy często jest, czy zdarza ci się, że podchodzą do ciebie po autografii i mówią: Agnieszka?
1: Już nie. Okay. No, rzeczywiście to się zdarzało, jak byłam częścią zespołu Łzy i wtedy może tak nie tak bardzo nas rozkładano na czynniki, tak? Byliśmy jednością jako zespół. No teraz, kiedy ktoś przychodzi jednak na koncert Ani Wyszkoni, no to raczej powinien pamiętać, że jest na moim koncercie, ale zdarza się, że ludzie są tak mocno przejęci, gdzieś sobie nucą tę Agnieszkę i coś tam nagle wyskakują z tą Agnieszką.
0: Tak.
1: Ale to już wynika tak jak u ciebie z przejęzyczenia, mam nadzieję.
0: Tak. Przepraszam, na słuchawce. Nie tego gościa mi przyzwaliście. Ale a propos to, tak czy siak tych początków, to mam takie jedno pytanie, bo to jest pytanie, które bardzo często zadaję przeróżnym artystom i z zagranicy, i z naszego otoczenia, z naszego kraju, i są przeróżne odpowiedzi, bardzo ciekawe, intrygujące, chociaż one może się wydawać bardzo na początku infantylne. Kiedyś o to zapytałem na przykład pana zespołu Guns N' Roses, Duffa McKagana, czyli pytanie brzmiało: kiedy pierwszy raz poczułeś się sławny? Albo dostrzegłeś to w swoim życiu, że doszło to do ciebie. To nie chodzi właśnie, jak mówiliśmy w pierwszej części, że o, ja się teraz chwalę, ale że do mnie doszło, że trochę jest inaczej. I on właśnie mówił, że stoi w kolejce w sklepie, kupuje jakieś bułki, jakąś szynkę, ser, stoi przy kasie i przy kasie były gazety. I on był na okładce i pani pyka produkty, a wszyscy się na niego gapią. I mówi: wtedy do mnie doszło.
1: Tak. Ja pamiętam... Wiesz, oczywiście to, tak jak mówisz, bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
0: No oczywiście, ale pamiętam, ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki
0: więcej.
1: Moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu, i po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy. I to był taki moment, kiedy poczułam: o, wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi, wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz. I mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby... nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem Łzy i tak myślimy sobie: kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało.
0: Tak. Słuchaj, to tak kiedyś Witelsi tak kiedyś powiedzieli, że jesteśmy bardziej znani niż Jezus. Była słynna wypowiedź Lennona i spółki.
1: Tak, ale właśnie, to pewno był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
0: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
0: No,
1: i teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony. I grać utwory, które ludzie już znają i
0: właściwie
1: na nie czekają. Tak. Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane...
0: Na zawsze. I na zawsze.
1: I na zawsze.
0: A tym bardziej, jak też gdzieś wyczytałem, że cały czas masz swoje marzenia, na przykład artystyczne. Tam pojawiło się, że marzy ci się duet z kimś. Ale nie możesz powiedzieć, nie wiadomo, tak? Ale że
1: jest to...
0: Że jest to polski artysta. Ciekawy jestem też, z którego pokolenia. To pewnie się z czasem dowiemy.
1: Ale, mam nadzieję.
0: Ale wiesz, to są takie fajne rzeczy, że tak jak wspomniałeś, że kurczę, chcę kolejny schodek.
1: Ale wiesz, to tak samo jest w życiu. Jakbym usiadła i powiedziała sobie w życiu, że dobra, już wszystko zrobiłam, już nie mam żadnych marzeń, no to ja nie wiem, no to kupiłabym sobie garsonkę do trumny, no wiesz, po prostu ja chcę żyć pełnią życia i podobnie chcę funkcjonować na scenie, więc ja w momencie, kiedy mam takie poczucie, że dobra, nie mam żadnego marzenia nowego takiego, które chciałabym, to ja je sobie wymyślę natychmiast, tak. Bo żeby po prostu być w ciągłym ruchu, w ciągłej takiej fajnej aktywności życiowej. Bardzo to jest dla mnie ważne.
0: No i tak samo też masz chyba z podróżami, bo ta Australia i Japonia to jeszcze przed tobą?
1: Przede mną, ciągle przede mną. Australia mi się marzy, szczególnie w tym czasie Australian Open. Bardzo chciałabym zahaczyć o ten turniej. Żałuję, że już no, nie ma Rafy na turze, ani Rogera Federera.
0: Tak.
1: Nigdy nie myślałam, że to będę robić, ale dzisiaj kibicuję Djokovicowi.
0: Ja też, mimo że nie zawsze się zgadzam z tym, co mówi, ale tak. Też to znowu wracamy do tego słowa. Jak o tej Krystynie mówiliśmy, czy o wiesz, piosenkach US. Sentyment.
1: Sentyment, tak. Sentyment, no i ogromna klasa, bo jednak tak. To, że człowiek, który mógłby być de facto ojcem Janika Sinnera chociażby.
0: To prawda.
1: Gra jak równy z równym.
0: Tak jest.
1: No, to
0: i się nie daje.
1: Szacun,
0: i się nie daje. A Japonia?
1: Japonia też w swoim czasie. Chciałabym w takim okresie kwitnących wiśni. Podobno jest to przepiękne. Ale też słyszałam, że Japonia sama w sobie jest po prostu magiczna, jest trochę innym światem, więc chciałabym ten inny świat po prostu
0: tak,
1: zobaczyć.
0: Jak myślę Japonia, to zawsze sobie wyobrażam, że jestem Billem Murrayem z Między Słowami. Bo zawsze tak.
1: No tak, tak.
0: Tak sobie myślę Japonii.
1: To są dwa takie moje cele, które chciałabym jeszcze podróżniczo zrealizować, ale nie ukrywam, że lubię też podróżować blisko, intensywnie, na krótko. Lubię takie trzydniowe wypady. Ostatnio byłam właśnie na 3 dni w Barcelonie i to był świetny pobyt, oprócz tego, że próbowano nas okraść i no i wtedy przydał się mój hiszpański, ponieważ składałam jakiś tam raport policji po hiszpańsku.
0: Okay.
1: Byłam z siebie mega dumna.
0: Nie życzę więcej takich
1: ale
0: historii.
1: Ale tak, jak jedziecie do Barcelony czy do Rzymu, uważajcie, no to są takie miasta, gdzie lubią kieszonkowcy się zasadzać.
0: To słyszałem. A powiedz mi na koniec, czy byłaś ty jako widzka na swoim koncercie życia i co to ewentualnie było?
1: Chyba nie potrafię już w tej chwili wskazać jednego konkretnego koncertu, bo widziałam na scenie prawie wszystkich moich idoli. I wielu takich artystów, na których koncerty pojechałam z ciekawości czystej.
0: To albo może coś ci właśnie przychodzi, że charakterystycznie pamiętasz, albo ewentualnie, czy jest jakiś idol, ja tak mam, że na przykład nigdy nie zdążyłem, nie miałem okazji, bo zawsze chciałem na przykład na Davida Bowiego.
1: Ja bardzo żałuję, że nie miałam okazji zobaczyć In Excess.
0: A, też, Michael Hutchence.
1: Jest, tak,
0: zresztą teraz świetnie
1: Hutchence.
0: Z dokumentem Kylie opowiada,
1: tak,
0: właśnie jak wpłynął
1: tak.
0: Bardzo na jej życie, że może to była krótka relacja, tam 2-letnia, tak. Ale to była jedyna osoba, która jej powtarzała, że w nią wierzy.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ jest też dokument o Hutchence'ie i jest dokument
0: też.
1: O Kylie, która mówi o tym wszystkim z innej perspektywy.
0: Tak.
1: No bardzo wzruszające, że ona po tylu latach mówi o nim z takim ciepłem i z taką, wiesz, miłością.
0: Miłością, nostalgią, taką tak.
1: Wzruszeniem. No polecam.
0: To prawda.
1: To jest
0: tak.
1: Piękna historia.
0: Tak, ale wracając do tego, to jaka ci historia koncertowa się taka przypomina, że poszłaś i sprawiło ci to naprawdę taką wręcz dziecięcą radość?
1: Dziecięcą radość. No na pewno z takich niezwykłych koncertów to może do takiej trójki zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam 2 razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no, absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność i wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: No to wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
0: poszłaś dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan, że to jest ten mój klimat.
0: No to bardzo, bardzo, bardzo też cenię. Też kiedyś byłem na Mumford, więc też mi się podobało.
1: Fantastyczni są, naprawdę.
0: Słuchaj, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Czekamy na płytę. To czego ci jeszcze tylko życzyć? Na sam koniec?
1: Zdrowia. Zdrowia naprawdę. Jeśli będzie zdrowie, to ja sobie ze wszystkim poradzę. Ja jestem dzielna dziewczyna.
0: I tego Australian Open ci życzę, bo to wiesz, jednak takie marzenie.
1: Jak będę zdrowa, to pojadę.
0: Dokładnie. Ania Wyszkoni, nie Agnieszka, Ania Wyszkoni.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Do usłyszenia, Mariusz Temaszczyk. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: W Radiu Złote Przeboje pora na wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, która na scenie jest od czasów niepamiętnych, mimo że kojarzona chyba najbardziej z Dmuchawców Latawców, a także Konika na biegunach, to jak się przekonacie, Urszula w zanadrzu ma mnóstwo niespodzianek. Na pewno porozmawiamy o tych kilku dekadach spędzonych na scenie, a także o amerykańskiej przygodzie Urszuli, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że w Ameryce, gdzie była przed laty, działo się dużo niezwykłych rzeczy. O tym wszystkim na pewno już za chwilę.

0: Moi drodzy, czas już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj jedna z najwspanialszych polskich wokalistek, czyli Urszula. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Jakże się cieszę, że tu jestem.
0: Ładnie zaczęliśmy, prawda? Ja pamiętam, bo spotykamy się po raz drugi w krótkim, że tak powiem, odstępie czasu. Kiedyś, jak szukałem informacji o tobie, natknąłem się na taką opowieść z lat 80. Jak to po jakimś koncercie imprezowaliście i Papa Dance został zamknięty na 48 godzin.
1: No tak było.
0: Tak było.
1: Tak, tak było. Wtedy tak zamykali. To był ten czas. 85. Szósty rok.
0: No właśnie, a propos imprezowania, to jesteśmy w takim wieku, że zaczyna obowiązywać moje ulubione przysłowie: im fajniej wieczorem, tym gorzej rano.
1: Tak jest, absolutnie. Tak jest. Tak.
0: Dzisiaj pewnie będziemy zanurzeni w muzyce z lat 80. No właśnie, czy moda na lata 80. wraca, twoim zdaniem?
1: Tak niezupełnie 80. Na pewno dużo czerpiemy z lat 80. ciągle, z każdej dekady, myślę. To jest zawsze zmienione trochę i nie tak jak było. I dobrze, że nie tak jak było, bo przecież trochę się rozwijamy, cały czas idziemy do przodu. Ale czerpiemy z przeszłości na pewno.
0: Mhm. A propos mód wszelakich, ja nie tak dawno rozmawiałem z kilkoma polskimi artystami i chyba zapanowała jakaś taka nowa moda na pozbywanie się z domu telewizora. Kiedyś w latach 80. marzyliśmy o tym, żeby mieć telewizor, a teraz się go pozbywamy. Czy ty też się pozbyłaś telewizora?
1: Nie, mam telewizor.
0: Masz telewizor?
1: Mam. Nie mam już w łazience, kiedyś miałam. I teraz nie mam, rzeczywiście. To już jest postęp. W kuchni nie mam, a miałam. Aha. Ale w livingu jeszcze jest.
0: Czyli kąpciałaś się i sobie oglądałaś
1: telewizor? Ja uwielbiam filmy w ogóle. Ja jestem takim kinomanem, też chodzić na filmy, aha, do kina, oglądać filmy w ogóle. Jest 30 w górę, czyli tam od cinema, czy tam od HBO do góry. Lubię. Nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć, jakby nie móc obejrzeć filmu na dużym ekranie, na przykład w domu.
0: A jeżeli chodzi o inne media, nie wiem, na przykład internet, czy ty lubisz sobie tak siąść wieczorem i tak sobie posurfować w nieznane?
1: Nie, raczej nie.
0: Nie?
1: Nie. Interesuje mi do przepisów, na przykład jakiś gotuję coś, jadłonomia, coś skomplikowanego, wiesz, to tak. Mhm. Wiadomo, Facebook, gdzieś tam maile, które muszą być przeczytane, trzeba odpowiedzieć, ale nie, żeby gdzieś tam...
0: A zdarza ci się szukać artykułów na swój temat?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, już jakby wyrosłam z tego chyba, a poza tym chyba mało piszą.
0: Oj, tam piszą.
1: Nie trafiłam jakoś za bardzo ostatnio.
0: A jak miałaś ten okres, że zdarzało ci się szukać, to jaka była najdziwniejsza plotka, nieprawdziwa na twój temat, jaką udało ci się znaleźć? Było coś takiego?
1: Chyba nie. Znaczy, strasznie mnie rozśmieszały takie rzeczy typu: Urszula maluje płot swój u siebie. Nie, tam sprawdzam farbę, ja uwielbiam takie rzeczy, ale mnie to akurat zupełnie mi to nie stanowi, bo ja to lubię robić na przykład. Nie wymaluję całego płotu, który ma kilkadziesiąt metrów, wiadomo, jest rzeczą, ale gdzieś tam tego rodzaju właśnie przyłapane gdzieś tam właśnie i historie to bawią mnie bardziej niż męczą.
0: Ale gdzieś przeczytałem, że część osób, które pojawiają się na twoich koncertach, a znają twój repertuar z radia, no przede wszystkim, nie wiem, dmuchawce, latawce, są kompletnie zaskoczeni, jak słyszą na przykład, no nie wiem, Millennium albo Lewiatana. Po prostu oczy im się otwierają, tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o młode pokolenia. Mm-hmm,
1: tak było. Graliśmy trasę 20-lecia płyty Biała Droga i graliśmy w klubach. I tam rzeczywiście, no wiadomo, przychodzą młodsi słuchacze. Mm-hmm. I rzeczywiście mieli takie miny zaskoczone bardzo poważnie. Jak wchodziliśmy z Millennium czy z Lewiatanem, to bardzo zadziwione, ale w taki dobry, pozytywny sposób. Mm-hmm. Bo rzeczywiście kojarzą z najmocniejszych rzeczy z tamtych czasów, to jest Konik dla nich, mm-hmm, bo to leci gdzieś tam w radiu, słyszą i znają. Natomiast ani Lewiatana czy Millennium nie słyszeli. Mm-hmm. Wielu z nich oczywiście. Albo, no wiesz, 10 lat dla człowieka młodego to jest po prostu kawał szmat czasu. No.
0: Czy są jakieś rzeczy, które chciałabyś zrobić inaczej?
1: Nie wiem, czy bym dała radę, może zagrać coś. Mhm. w jakimś filmie, może inaczej. Bo chociaż nie, już zaczynam akceptować to, co robiłam. W sensie, jak grałam, czy jak śpiewałam, jak wyglądałam, te teledyski i tak dalej. Już jest akceptacja.
0: Które nie miały scenariusza. Kiedyś o tym pamiętam.
1: Tak, że wchodzisz i mówię, proszę bardzo, wpuszczają piosenkę i musisz, nie wiem, no śpiewać po prostu. Ale już jest, mam taką zgodę na te wszystkie rzeczy, które były po 80.
0: Czyli pogodziłaś się.
1: Tak, pogodziłam się, akceptuję tą dziewczynkę, która tam jest. I tą obecną. Nie, spoko. Chyba jest okej.
0: Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o twojej, że tak powiem, amerykańskiej karierze.
1: Odsłonie.
0: Czy ty się zastanawiałaś, co by było, gdybyś na przykład nie wróciła do Polski?
1: Nie, bo raczej nie było takiej szansy, nie było takiego myślenia w ogóle, żeby nie wrócić. Nie nadaje się na człowieka, który daleko jest poza domem. Mm. Od rodziny, w oderwaniu, od korzeni, czy od mamy, taty, o takie historie wtedy i teraz mają znaczenie dla mnie. Ciężko by mi było, za ciężko. Pojechaliśmy z świadomością, że idziemy na jakiś czas, bo tu było ciężko dla nas, nie było pracy, więc wyjechaliśmy, żeby grać gdzie indziej, ale jak tylko była szansa, okazało się, że możemy wrócić, bo zaczyna się jakby godnie ten zawód prezentować w Polsce, bardziej finansowo. No to rzeczywiście od razu, bo wiesz, spakowaliśmy się i wracaliśmy.
0: A propos rzeczy, które można znaleźć o tobie w internecie, pogrzebałem, poszperałem, no i znalazłem taką informację, może to potwierdzenie jako u źródła, że ty masz w garażu malucha.
1: Nie w garażu.
0: Nie w garażu.
1: A troszkę, zawsze troszkę musimy...
0: Przekręcą.
1: Stoi na dworze.
0: Aha.
1: Ale jest taki maluszek fajny, żółty.
0: Czy on jeździ jeszcze? Odpalasz go?
1: Jeździ. Troszkę to wygląda jak w filmie Nic Śmiesznego, jak pazura odpala swojego maluszka i tam stoi. Jest to ciężka sprawa i ta cała rura wydechowa, która, wiesz, lata. Ale nie, on jeździ. Młodszy syn czasami go przestawia, jeździ całym kwartałem naszym tutaj po lesie, w Józefowie, nie po ulicach, ale po tych leśnych dróżkach. I cóż, no taka pamiątka.
0: Skoro już o motoryzacji rozmawiamy, idealny samochód to dla mnie? Jakie cechy powinien mieć?
1: Który nie wymaga napraw, który nie sprawia żadnych technicznych problemów. Może nie ma, no ale to taki jest idealny.
2: Urszula dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o jednym z najsłynniejszych złotych przebojów Urszuli. No oczywiście o dmuchawcach.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczny gość Urszula, która jest na scenie od czasów niepamiętnych, chciałoby się powiedzieć. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym twoim Złotym Przeboju, czyli o Dmuchawcach Latawcach. Właściwie to o teledysku porozmawiamy, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że Piękna Łąka w tym teledysku to tak naprawdę jest lotnisko. Słuchaj, poważnie, lądowały tam samoloty?
1: Tak, w Radawco. Nie wiem, czy... Nie, były malutkie. Mhm. Malutkie. To wojskowe jest lotnisko. Mhm. Mhm. Nawet tam gdzieś mam jakieś zdjęcie z planu Dmuchawców w jakimś takim kukurydzniku. Ale to rzeczywiście była łąka, takie miejsce do lądowania, lądowisko.
0: A sama piosenka była nagrywana, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, w zimie.
1: Tak, w Warszawie na Długiej. I nie wiem właśnie, czy ty opowiadałam już o tym. Na pewno już opowiadałam o tym wcześniej, że nagrywałam tę piosenkę rzeczywiście w chłodnym studio, gdzie trzeba było sobie wyobrazić, że jestem na łące.
0: I śpiewamy, obudzimy się w tuleni.
1: W tuleni, tak. A no jeszcze z nogą na krześle rzeczywiście, bo miałam skręconą w kostce nogę, więc to takie było i ten, kojarzę Romka za szybą, tylko miał właśnie taki uśmiech, gorąco uśmiech i ty tak się cieszysz tym, jest dość, no. Mhm. No to, ale...
0: A dzieci w tym teledysku? Wszystkie dzieci nasze są, a ty skąd?
1: Dzieci i kamerzysty. Ale nie wiem, czy dwóch kamerzystów właśnie, czy jednego kamerzysty, dwójka, dwie dziewczynki. Stały tak właśnie tak z boku, takie w tych sukieneczkach, mam, mówi, chodźcie tu na kocyk, posiedzimy, będziemy razem. No i w ogóle się wpisało ładnie. Też ktoś się spaliły z jednej strony, bo słoneczko grzało mocno. Mhm. I takie były mocno opalone. Tatusiu, tak się opaliłam.
0: No i tak oto kolejna historia sprzed lat ujrzała światło dzienne w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, czy ty pamiętasz, czego słuchałaś, będąc małą dziewczynką?
1: Małą. Na pewno dużo muzyki słuchałam, a najwięcej, jak byłam na wakacjach. To tak zazwyczaj wtedy człowiek ma czas i od rana do wieczora jest na przykład nad jeziorkiem, tym moim podlubelskim, ulubionym, gdzie zawsze spędzałam wakacje, jak byłam mała. I tam, no cóż, było Lato z radiem. Nie było raczej wyboru specjalnie. I to jedyna dobra strona, że wszyscy słuchali tego samego. Nie było jakiejś tam zawieruchy nad jeziorem, że jeden słucha tego, drugi tego, komuś przeszkadza. Wszyscy słuchali Lato z radiem. I najczęściej, no to była na pewno Abba.
0: Mhm. Abba jednak.
1: Abba jednak. Mhm. No i nasi polscy wykonawcy.
0: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje, w programie Cała Muzyka. Słuchaj, a gdybyśmy tak hipotetycznie, gdybyś była zmuszona mieszkać w innym kraju, jaki kraj byś wybrała?
1: Chyba bliżej niż Stany jednak. Mhm. Bo to zawsze był ten problem, że nie wsiądziesz do samochodu i nie przyjedziesz, tylko no trzeba jednak jechać. Mhm. Może Anglia. Mhm.
0: Spodziewałem się odpowiedzi Nowa Zelandia, bo najczęściej pada.
1: Nowa Zelandia? Daleko.
0: Daleko.
1: Troszkę, no ale pięknie, na pewno najpiękniej.
0: Mhm. Słuchaj, ostatnio sprzedawałem swój leciwy samochód z 1999 roku i znalazłem blankiet ubezpieczenia właśnie z zeszłego wieku. I to mnie po prostu przeraziło. Ty miałaś takie myśli, że któregoś dnia się obudziłaś i pomyślałaś sobie, o matko, kiedy to minęło?
1: Tak, kiedyś znalazłam legitymację uprawniającą mnie do wykonywania zawodu. Aha. Wydaną przez ministerstwo. I to był ten czas właśnie, który mnie tu zniechęcił i tu, dlatego też między innymi stąd wyjechałam na chwilę. Ale to były te egzaminy ministerialne, to gdzie każdy artysta musiał, oczywiście jeśli miałeś maturę, bo jeżeli nie miałeś matury, to w ogóle nie mogłeś podchodzić do tego egzaminu. Hołdys powiedział, no nie podejdę, bo przecież ja bez matury jestem. No więc jak ktoś miał maturę, mógł startować, stanąć na scenie, odpowiedzieć na ileś tam pytań, komisja skryta w takim cieniu na widowni.
0: Czyli to wyglądało dokładnie tak samo jak u Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiadała, że po prostu to było straszliwe przeżycie.
1: To było straszliwe przeżycie. Dla mnie tym bardziej, bo byłam chyba w 9 miesiącu ciąży i stałam na tej scenie, bo sobie mówiłam, nie wiem, co ja to robię w ogóle, do widzenia. Nawet gdybym miała nie śpiewać więcej. Przecież wiecie, generalnie jak śpiewam, będą chcieli ludzie przychodzić na moje koncerty, to będą przychodzić. Mhm. Czy ja mam weryfikację, czy nie mam, czy... To było straszne, rzeczywiście taka... Koniec bata tej komuny. Taki już końcówka bicza.
0: Powiedz mi, lubisz eksperymenty?
1: Zależy.
0: Nie,
1: to zależy.
0: Niegroźne, niegroźne.
1: Tak, tak.
0: Okej, co innego mogłabyś robić, albo inaczej, co chciałabyś robić w życiu, gdyby nie muzyka?
1: Miałam takie pomysły, że będę archeologiem na początku. Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Po lekturze Dzieci z Bullerbyn po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zamieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką.
0: Doczytałaś do końca Dzieci z Bullerbyn?
1: Tak, ile razy. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
0: Ja gdzieś znalazłem wywiad z tobą, w którym przyznałaś, że nie myślałaś poważnie o śpiewaniu, nawet czułaś lekką niechęć do śpiewu. To były czasy...
1: A niechęć występowała u mnie po Opolu, pamiętam, w 78 roku, kiedy troszkę jakoś tak nabrałam takiej niechęci, może przez to, że w ostatniej chwili zmieniono mi piosenkę.
0: Z Rozdzielnika dostałaś.
1: Z Rozdzielnika dostałam jakąś taką poważną, nie nauczyłam się jej do końca, była dla mnie za poważna. Nie wiem, wydawało mi się, że to nie jest moja droga tak do końca, że nie potrafię się przepychać łokciami, że nie dostanę tej najlepszej szansy, bo nie umiem walczyć o nią po prostu.
0: No, na szczęście historia potoczyła się tak, a nie inaczej. Urszula dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka i jeszcze oczywiście się nie rozstajemy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przyboje, jak zwykle pełen gości. Dzisiaj Urszula. Rozmawialiśmy przed momentem o niechęci do śpiewania, która pojawiła się przed laty. Urszula nie wiązała swojej przyszłości właśnie z tym zawodem. Słuchaj, czyli co, możemy chyba zaryzykować stwierdzenie, że gdybyś na przykład nie spotkała panów z budki suflera, to teraz robiłabyś coś zupełnie innego?
1: Ja myślę, że mogłoby tak być, że po prostu uczę dzieci do tej pory muzyki na przykład, chociaż chyba nie wydaje mi się to możliwe, ale faktem jest, że to dzięki temu, że Budka Suflera nagra ze mną pierwsze piosenki, to w ogóle zaczęłam poważnie myśleć o śpiewaniu.
0: Dzisiaj trochę eksperymentujemy z moim gościem, Urszula dzisiaj w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, czy gdybyś zaczynała teraz, skorzystałabyś raczej z programu typu Idol, czy publikowałabyś na przykład na YouTubie swoje piosenki?
1: Prędzej chyba na YouTubie, bo to robi się samemu gdzieś w domu w zaciszu, a Idol to jest nie dla mnie. Ja w ogóle nie nadaję się do takich występów typu festiwal, gdzie mam wyjść na jedną piosenkę, pokazać 100% co potrafię i zejść. Zawsze coś spalę.
0: Czyli długo się rozgrzewasz, innymi słowy?
1: Długo się rozgrzewam, jestem bardzo emocjonalna i nieśmiała, a przy okazji to zostało mi jednak do tej pory.
0: Powiedz mi, czy są jakieś miasta, w których lubisz bardziej się pojawiać niż w innych? Jakieś ukochane miejsca?
1: Lubię Wielkopolskę. Tam mam bardzo wielu fanów w ogóle, bardzo fajnych. Tam jest zawsze bardzo dobre jedzenie i bardzo dobry klimat, jeśli chodzi o koncerty. Bardzo fajnie się gra też na południu. No nie wiem, czy są takie miejsca, które lubię mniej, ale chyba ten Poznań i okolice najbardziej.
0: Urszula, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy przed momentem o Idolu. Porozmawiajmy o idolach przez tych kilka dekad, a może nawet nieco więcej. Kto cię muzycznie fascynował?
1: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. Chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale o T-Rex właśnie, tego typu historie. A potem oczywiście to Zielone Jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
0: Czyli jednak na ostro.
1: Tak. Aha. Nie, zdecydowanie. I męsko.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wspaniały gość Urszula. Spotykamy się przy okazji 35-lecia. Powiedz mi, bo jedna rzecz nie daje mi spokoju. Jak to było z twoim pseudonimem artystycznym? Bo ja znalazłem taką historię, że ktoś po prostu zapomniał dopisać i tak zostało.
1: Ja myślę, że tak chyba było. Aha. Nie bardzo pamiętam do końca tę sesję, bo nie byłam tak przejęta. Marek Dutkiewicz twierdzi, że to po zażyciu jakiejś ilości alkoholu w swojej książce to powiedział. Być może gdzieś tam na rozluźnienie tak było, ale nie tak. Taka historia jest i myślę, że jest bardzo prawdopodobna. Ja ją przyjęłam jako pewnik, bo rzeczywiście nazwisko nie jest zbyt proste, Kasprzak. I mało, może ktoś nie wiedział, kto podpisywał tę taśmę z nagraniem zupełnie nowego, jakiejś nowej dziewczyny. Było Urszula i Jurek twierdzi, że to on wymyślił coś takiego, niech zostanie Jurek Janiszewski.
0: I tak zostało.
1: I tak zostało, dokładnie. Fajnie, w sumie ojciec był zły, ale co zrobić?
0: Słuchaj, pogadajmy o twoim pobycie w Stanach, bo ja znalazłem gdzieś informację, że artystka, która w Polsce była znana najbardziej z dmuchawców, za oceanem dawała czadu w klubach, a to Hendrix, a to Led Zeppelin, mówię o coverach właśnie granych w tych klubach. Jak to było?
1: Znaczy już próbowałam krzyczeć, wiesz, tak w cudzysłowie już tak powiem, czyli przeginałam po prostu na płycie czwarty raz. To była płyta pisana wspólnie przez Stasia i Romka. Romka bardzo delikatne rzeczy, typu raz, czy to miłość, to co czuję, bardzo piękne rzeczy. Natomiast my po drugiej stronie po prostu postanowiliśmy pokazać, że nie tylko te spokojne rzeczy mnie kręcą, ale też te takie bardziej mocne. A już jak wyjechaliśmy do Stanów, to no cóż, miałam wolną rękę. Tam nikt nie wiedział, czy ja rzeczywiście mam to piętno dmuchawcowe, czy w ogóle jak śpiewam. Wychodziłam i śpiewałam, co chcę. I to był ten moment, kiedy też Staszek mnie nakłonił do tego. Mówi, słuchaj, kurde, spróbuj. Wszystko możesz. spróbuj po prostu. Improwizuj, śpiewaj to, co chcesz i tak dalej. Była Jan Jett, była Lita Ford, tego typu rzeczy.
0: Potem nastąpił powrót do kraju, no i pojawiła się najsłynniejsza chyba płyta, czyli Biała Droga. Słyszałem, że ona powstawała w bólach głównie finansowych.
1: No też powstawała i w Stanach troszkę. I po powrocie, bo wróciliśmy ze Stanów do tego samego wynajmowanego mieszkanka na Niemcewicza, 37 metrów w bloku na 10 piętrze, gdzie jak Stasiek pukał nogą jakiś rytm, to mu pani z dołu szczotką, tam w ogóle ciszę i tak dalej, to też były bóle, żeby dokończyć tę płytę, w sensie tak nawet twórczo, natomiast później dzięki naszemu sponsorowi, który postanowił jakby pomóc nam w powrocie do Polski, mieliśmy szansę długo próbować tę płytę w sali prób. Mieliśmy fajną taką salę prób przy Iveco i tam próbowaliśmy bardzo długo. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do nagrania Białej Drogi. No, ale jak już doszło do samego nagrania, to rzeczywiście okazało się, że w połowie jeszcze zabrakło nam kasy, sponsor się wycofał albo wymiękł, już nie pamiętam. No i dzięki reklamie Mleka Białego, pamiętam, udało nam się zapłacić za resztę tej sesji i dokończyć płytę. No to co nie było oczywiście końcem problemu, bo potem nikt jej nie chciał wydać. Znaczy bali się, myślę, że ta Urszula z Dmuchawców i teraz ta, to się może nie sprzedać. Firmy były bardzo młode jeszcze wtedy. Może nie chciały ryzykować, nie wiem. No i na szczęście był Marek Kościkiewicz, który powiedział, dobra, ja wydam tę płytę, już zapomnijcie o niej, już nagrywajcie następną. A tu się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. No.
0: Kawał muzycznej historii. No, w końcu Urszula jest kilka dekad na scenie. Urszula, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: To program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Urszula w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, ja spotkałem się z opiniami, że jeden z twoich najbardziej popularnych kawałków, czyli Konik na biegunach, zdaniem niektórych nie pasował do płyty.
1: Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili, no sarumbista jest tylko ten Konik. A Staszek wtedy mówił, no chcielibyście mieć takiego Konika na płycie. Rzeczywiście, to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez Konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: No właśnie, a propos koncertów, powiedz mi, jak stoisz na scenie i patrzysz na młodą publiczność, publiczność, która ma czasami mniej lat niż twoja płyta i śpiewa z pamięci razem z tobą, to co czujesz wtedy?
1: No na pewno wielka to jest satysfakcja. Pamiętam w 2016 właśnie graliśmy 20-lecie płyty Biała Droga. Postanowiliśmy zrobić te koncerty właśnie w klubach. I oczywiście dużo młodzieży, która z otwartą buzią słuchała w ogóle, wiesz, jak my gramy i te soluwy i te i Lewiaton, Millennium, wszystko. Jechaliśmy po prostu tak, jak jest na płycie, w tej samej nawet kolejności. To byli zadziwieni. Niektórych rzeczy naprawdę nie znali, no bo wiadomo, że to, co w radio jest, to nie jest często współmierne z tym, co jest na płycie. Jest granych, nie wiem, Ja Płaczę, Niebo dla Ciebie, Konik, właśnie tego typu rzeczy. Natomiast tych mocniejszych wielu z nich nie znało. To zadziwienie bardziej mnie chyba nawet satysfakcjonowało niż to, że są ludzie, którzy znają, no bo są fani, którzy jeżdżą za nami cały czas, prawda? Oni znają piosenki na pamięć, ale ich jest mniej niż tych, których zadziwiliśmy wtedy tym graniem i to mi się bardzo podobało.
0: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje. Przechodzimy do mojej ulubionej strefy trudnych pytań. Urszula, najbardziej lubię w sobie?
1: Otwartość.
0: Ciekawe, czy teraz będzie łatwiej, czy trudniej. Nie lubię w sobie.
1: Zaciętość.
0: I tylko te dwie rzeczy, jak rozumiem?
1: No nie wiem, chcę, żebym pogrzebała dalej jeszcze, tak? W psychę gdzieś tam. Przeświadczenie, że mam rację.
0: Za to się lubię, czy nie lubię?
1: Za to się nie lubię. Nie lubię, ale mam coraz mniej takich momentów. Im jestem starsza, tym większa tolerancja i właściwie nie lubię radzić, nie lubię mówić, co jest, jak powinno być w ogóle.
0: Wspominaliśmy o początkach kariery. Powiedz mi, lubisz od czasu do czasu pooglądać swoje teledyski sprzed lat?
1: Już tak. Wcześniej było źle. Kilka lat później, czy nawet tak do 20 nawet powiedziałabym. Jeszcze 10 czy 15 lat temu z lekka żena. Ale tak, a teraz patrzę na tą Ulę trochę z innym dystansem, taką dziewczynkę, która gdzieś tam przeszła swoją drogę i rozumiem ją i lubię.
0: Ja znalazłem taką historię sprzed lat też, w czasie, kiedy robiliście z Budką karierę w Niemczech. Były problemy z językiem. Krzysztof Cukowski podobno spisał fonetycznie sobie taką ściągę, postawił ją na fortepianie i ktoś mu ten fortepian chciał zabrać.
1: Tak, on się z nim mocował, z nimi bardzo się... Czy po niemiecku? Chyba nie, ale wiem, że tam było dość poważna zawierucha z tym fortepianem. Szarpali się w tą i w tą stronę, żeby go jednak zostawić i został.
0: Żeby było śmiesznie, Krzysztof Cukowski nie umie na fortepianie grać.
1: Chyba nigdy go nie widziałam, ale też nie wiem, chyba przyzwyczaiłam się do tego też, że można nie uczyć się tekstów na pamięć, czyli tego lekkiego lenistwa, który jest w Krzysztofie i we mnie też występuje często. Jak mam zaśpiewać coś raz albo dwa razy, to raczej niechętnie uczę się tego na pamięć.
0: Dzisiaj Urszula w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, bo wychowywałaś się w Lublinie. Czy był żużel?
1: Oczywiście. Mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała, w niedzielę chyba to było. Mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie pod opiekę. On mówił, Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. A tam dziewczynki nie bardzo. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał do góry w emocjach. Jakieś tam no, emocjonalne słowa, określenia i tak dalej też były. Ale to było fajne przeżycie.
0: Sprawdzałem długą listę nagród, jakie zdobyłaś i wśród tych nagród znalazłem Złoty Samowar. To był festiwal piosenki radzieckiej
1: w 77.
0: Powiedz mi, czy ty masz ten samowar jeszcze gdzieś w domu?
1: Jest. Boże, nie jest. Chyba jest. Bo zawsze stał u mamy w Lublinie na strychu. Ja miałam tylko plakietkę. To oczywiście był umowny Złoty Samowar. Był z jakiegoś, nie wiem, srebrnego czegoś, z blachy czy... No i coś mam ci powiedzieć więcej. Oprócz tego, że był kością niezgody totalną w rodzinie. Mój dziadek obraził się na mnie na rok prawie. Zanim mu wytłumaczyłam, że no co, dziadzie, to jest jedyne takie miejsce akurat teraz, gdzie się może amator gdzieś pokazać, nie? Że to nie ma znaczenia. Ale jakoś zapomniał o tym. Wybaczył mi.
0: Kilka dekad na scenie, no moglibyśmy rozmawiać godzinami z Urszulą, moim dzisiejszym gościem programu Cała Muzyka. Słuchaj, pięknie dziękuję ci za wizytę.
1: Ja dziękuję ślicznie, to była wielka przyjemność. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje.